Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Czasem wydaje mi się, że mój ból się wyczerpał i wyciszył, ale on zaraz powraca, silny i natarczywy. Chcę ci powiedzieć, że nie kocham już ani słońca, ani kwiatów. Ich widok sprawia, że cierpię. Czuję się lepiej, gdy jest brzydka pogoda, taka jak w dniu twojej śmierci. I jeżeli całkiem nie znienawidziłam pięknej pogody, to tylko dlatego, że jest ona potrzebna moim dzieciom. Znoszę jakoś życie. Ból zmniejsza świat. A światem Marii w 1906 roku jest laboratorium. Ono daje mi złudzenie, że trzymam się kawałka twojego życia i świadectwa twojego istnienia, piszę do Piotra w dzienniku żałobnym. W pracy jest tuż przed 8:00. Wita się ze współpracownikami, z dziećmi z laboratorium, tak o nich mówi. I chyba tu z nimi, poza domem, pierwszy raz od śmierci Piotra głośno się śmieje. Od razu się za to karci. To nie czas na wesołość. Przez uchylone drzwi gabinetu widać, jak przechadza się tam i z powrotem. Po chwili siada, tak jak najbardziej lubi, na podłodze. Od kilku tygodni porządkuje notatki męża. Słychać szelest papierów. Coś podkreśla. Robi uwagi na marginesach. Podlicza, mrucząc pod nosem po polsku. Książka Piotra, którą przygotowuje do druku, ukaże się w 1908 roku. 600 stron. Maria pisze wstęp i zaznacza, żeby nikt o jej pracy nad tą książką nie wspominał. To dzieło Piotra i tylko jego. Chce, żeby o nim pamiętano. 15 lat później w swojej La radiologie et la guerre nadal nazywa siebie Madame Pierre Curie. Z dziennika żałobnego, czerwiec 1906 roku. Płaczę znacznie mniej i mój smutek nie jest już tak silny. Ale przecież nie zapominam. Wszystko wokół mnie jest ponure. Codzienne troski nie pozwalają mi nawet pomyśleć w spokoju o moim Piotrze. A przecież usiłowałam otoczyć się wielką ciszą, sprawić, by świat o mnie zapomniał.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już dziś po 10.

0: Mark Mancina i jego najpiękniejsza muzyka filmowa, Wajana Skarb Oceanu, temat z tej produkcji za nami w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. A teraz nasz redakcyjny historyk, kolega Maciej.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o ruinach, duchu i o znaczeniu nawet skromnego piękna. Bernard Newman to Anglik, który w latach 30. XX wieku zwiedził całą Polskę na rowerze. Czytaliśmy jego wspomnienia wiele razy. Podziwiał też Warszawę. Mało kto wie, że w 1945 roku wrócił do Polski. Jeszcze komuniści w niej nie wzięli wszystkiego w garść. Jeździł gdzie chciał i powstał z tego solidny reportaż. Opisywał także Warszawę. Nikt, kto nie widział tego na własne oczy, nie zrozumie życia w mieście, gdzie wszystko zostało zniszczone. Bombardowania w Wielkiej Brytanii już były ciężkie do zniesienia, lecz oznaczały przecież zburzenie domów stojących przy paru ulicach, a ich mieszkańcy stłoczyli się u sąsiadów. W Warszawie nikt nie miał takich sąsiadów, ponieważ każdy dom był ruiną. A jednak, mimo ciosów, jakich nie zaznał żaden inny cywilizowany obszar, Warszawa nie była martwym miastem. Wręcz przeciwnie, kipiała życiem. Jej cegły i kamienie wysadzono w powietrze, ale duch warszawiaków był niepokonany. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem Warszawę po wojnie, poczułem, jakbym dostał w twarz. Zniszczenia były tak brutalne i tak powszechne. Potem jednak oderwałem wzrok od potrzaskanych ścian i spojrzałem na uśmiechnięte twarze. Nie było w nich śladu rozpaczy. Zamiast niej wyraźna determinacja, by rozpocząć wszystko od nowa. I zwrócił uwagę na coś, co mógł dostrzec chyba tylko cudzoziemiec. Na każdym rogu, pod osłoną ponurych ruin, które kiedyś były domem, stał na chodniku stragan z kwiatami. Jaskrawe kolory jesiennych kwiatów odcinały się żywo na tle szarych zwałów gruzu. To było tak typowe dla Polaków. Stragany z kwiatami w środku ruin, gdzie zwyczajnie praktyczny człowiek nalegałby, żeby przeznaczyć każdego pensa na sprawy materialne, skupiając na nich wszelkie wysiłki. Jakaś kobieta przystanęła, jej buty składały się z pasków płótna przytrzymywanych tasiemkami. Suknię miała wytartą i połataną. Przeliczyła swój bezcenny zapas złotówek. Może miała kupić chleb, lecz zamiast tego kupiła kwiaty. To, co ciało straciło na pożywieniu, duch zyskał na animuszu. Uśmiechnęła się odchodząc, przyciskała usta do kwiatów, niczym do skroni dziecka. Newman sumował: im brzydsze okoliczności, tym ważniejsza jest rola piękna.

0: 7:20 w RMF Classic Papa Haydn i finał jego trąbkowego koncertu Estur. Za chwilę Kill Bill w naszym porannym wakacyjnym kinie, ale najpierw jeszcze coś dla zmotoryzowanych turystów.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Komu się marzy wakacyjna jazda? Nie tylko lekka, łatwa i przyjemna. Nie tylko do miejsc, gdzie drogi proste jak strzała. Niechaj posłucha. Sprawdziłem ranking najbardziej krętych dróg w Polsce. I tą najbardziej krętą polską drogą jest droga na trasie łączącej wsie Wujskie i Tyrawa Wołoska w województwie podkarpackim. W górach Słonnych, zwanych też Sanockimi, wije się, i to jak, droga krajowa numer 28. Trzeba tam na odcinku 7 km pokonać aż 18 zakrętów. I nie są to byle jakie zakręty. To 18 tak zwanych agrafek, czyli zakrętów zawijających się pod kątem blisko 180 stopni. Dodatkowym smaczkiem na tej trasie jest też różnica wysokości, niebagatelna, między najniżej położonym punktem tej trasy, a jej najwyższym punktem jest aż 200 metrów różnicy. To więcej niż 65-piętrowy budynek. Nie dość, że agrafki uskuteczniamy, to jeszcze roller coaster. Weźcie to koniecznie pod uwagę. W razie czego całkiem niedaleko biegnie też serpentynowa i też leżąca u podnóża Karpat droga numer 94, o wiele bezpieczniejsza. To tam, tak na marginesie, urządzane są słynne wyścigi w ramach górskich mistrzostw samochodowych.

0: Jak on kocha brzmienie gitary. Gitar, bo przecież ma ich mnóstwo w kolekcji. Gustavo Santaolalla i jego muzyka z The Last of Us. 26 minut po 7. Za chwilę nasza prognoza pogody wakacyjna.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Po reklamie.

0: RMF Classic, wakacyjne śniadanie mistrzów, 7:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: W Polsce w sumie ładna sierpniowa środa, tylko na północnym wschodzie i południu może pokropić. 19 maksymalnie na północnym wschodzie, 22 w centrum, najcieplej do 24 stopni na południowym zachodzie, nieco chłodniej nad samym morzem i na obszarach podgórskich. Tam co najwyżej 17-18 stopni Celsjusza. 7:30 i 58 sekund dokładnie na wszystkich naszych czasomierzach. Filary Ziemi, muzyka z ekranizacji słynnej powieści Kena Folletta. Temat Trevora Morrisa za moment. Teraz Olivia Dean nam zaśpiewa. To song z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Ekranizacja słynnej powieści Filary Ziemi, filmowy temat Trevora Morrisa. 7:39 teraz.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Jaka jest według ciebie najbardziej potrzebna zmiana w PIT? W odpowiedzi na to pytanie 41% rodaków wskazało podniesienie kwoty wolnej od podatku. Wyniki sondażu jasno wskazują preferowany przez Polki i Polaków kierunek zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Większość chciałaby realizacji obietnicy wyborczej koalicji rządzącej sprzed 3 lat, a była to, przypomnijmy, deklaracja podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Poparcie dla progu podatkowego dla dochodów powyżej 150 tysięcy w postaci 32 proponowanych procent wyraziło raptem 10% badanych. Podniesienia kwoty wolnej chce 57% sympatyków opozycji i jedynie 36% sympatyków obozu rządzącego. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zmiany klimatu, susze, postępujące ocieplenie, to wszystko może nawet potroić ceny pszenicy. Przy globalnym ociepleniu wynoszącym 2 stopnie pszenica może kosztować $273 za tonę. Przy ociepleniu o 3 stopnia, to też możliwe, byłoby to $364, czyli 3 razy więcej niż wynosiła światowa cena pszenicy w 2010 roku. To będzie mieć znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, globalnego, lokalnego, bo pszenica to jedno z podstawowych zbóż i stanowi ważny składnik diety miliardów ludzi. Jak tak dalej pójdzie, nasz chleb powszedni, to może być niebawem naprawdę spory, codzienny wydatek.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Marek Antoni Charpentier i Marka Antoniego preludium z kompozycji pod tytułem Te Deum. Za chwilę Phila Collinsa In The Air Tonight, song z filmu Cats Vegas. Może pamiętać, jak Mike Tyson nuci przy fortepianie tę piosenkę, a potem nokautuje jednego gościa. To za chwilę na naszej playliście. Słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów RMF Classic. Dariusz Stańczuk, zapraszam.
1: Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Gabriel Jaret, jego muzyka z filmu Wzgórze Nadziei, wakacyjne śniadanie mistrzów, RMF Classic. Kto apetyt ma na konkurs o tej porze, bardzo proszę.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Tego lata w porankach pytamy Was o dźwiękowe skojarzenia z latem, z wakacjami. W tym tygodniu pytamy o Wasze skojarzenia związane z... właśnie, z cykadami, tak, to cykady wydają takie charakterystyczne dźwięki i towarzyszą nam wakacyjnie w krajach południa Europy na przykład. Czy koją nasz zmysł słuchu, czy pomagają się relaksować? To jest dyskusyjne. Piszcie, jakie macie z cykadami urlopowe skojarzenia, spisujcie Wasze wspomnienia albo wrażenia z bieżącego teraz urlopu z cykadami w tle. Ciekaw jestem tych Waszych tekstów, czekam na nie pod adresem redakcja@rmfclassic.pl albo do mnie wprost piszcie dariusz.stanczuk@rmfclassic.pl. Zapraszam autorki, autorów najciekawszych tekstów. Nagradzamy tutaj oczywiście wakacyjnymi naszymi gadżetami. Po dziesiątej, tuż po dziesiątej, finał tej zabawy. Brzmienie lata pod tym hasłem ślijcie cykadowe opowieści. Scott Joplin tymczasem.

0: Holiday i z tego filmu temat Hansa Zimmera. Za minutę już ósma, za minutę nasze najświeższe fakty.
1: Reklama.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.
0: I punktualnie ósma, Grzegorz Jasiński i najświeższe w RMF Classic fakty.
6: Fakty zaczynamy od emerytur. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, projekt ustawy z propozycjami zmian trafi do Sejmu już we wrześniu. A czego dokładnie ma dotyczyć?
7: Chodzi dokładnie o emerytury stażowe, które w praktyce oznaczają przejście na emeryturę po przepracowaniu konkretnej liczby lat, a nie wyłącznie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Co prawda Lewica już jeden projekt w tej sprawie złożyła, on utknął w komisji, ale jak się dowiedziałem, posłowie tego ugrupowania zrobią to po raz kolejny, uwzględniając nowe propozycje, a jedną z nich, dosyć istotną, jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. W pierwotnym pomyśle kobieta mogłaby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyzna po 40. Jak powiedział mi rzecznik Lewicy Łukasz Michnik, to iloletni staż dla wszystkich, bez względu na płeć, pojawi się w ustawie, zostanie rozstrzygnięte podczas najbliższego wyjazdowego klubu Lewicy zaplanowanego na 4 września. Niewykluczone, że ustawa trafi do Sejmu na drugim wrześniowym posiedzeniu.
6: Zapowiada Kacper Wróblewski. Przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, tak twierdzi prokurator generalny. Waldemar Żurek zapewnia, że są nowe dowody, nowi podejrzani i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Nie ujawnia jednak szczegółów.
8: Toczy się postępowanie, które dotyczy przecieków z tego postępowania. I proszę mi wierzyć, żeby śledztwo się udało, musi być prowadzone na tym etapie na zasadach poufności. Gdybyśmy chcieli wcześniej uprzedzać poprzez media, czy też punktowo pokazywać dowody, to po prostu śledztwa palimy, jak mówią prawnicy.
6: Jednocześnie wyszło na jaw, że od maja jednym z obrońców prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala jest Roman Giertych. On potwierdził, że Kral do dyspozycji prokuratury przekazał majątek, który zdaniem Giertycha powinien wystarczyć do zaspokojenia roszczeń wszystkich pokrzywdzonych. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Straty klientów Zonda Krypto szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych.
9: Fakty o poranku w RMF Classic.
6: Biało-czerwone siatkarki z pewnym zwycięstwem na Mistrzostwach Europy. Polki w swoim trzecim meczu fazy grupowej wygrały w Stambule ze Słowenkami 3-0.
10: Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy, więc dzisiaj fajnie ta siatkówka wyglądała i to jest fajne, to cieszy, na pewno był potrzebny taki mecz w naszych głowach, powrót do naszej dobrej siatkówki.
6: Podsumowywała najskuteczniejsza w naszej drużynie Magdalena Stysiak. To już ostatni tydzień wakacji dla uczniów, ostatnie dni odpoczynku, a dla nauczycieli czas przygotowań do nowego roku szkolnego.
11: Już praca w szkole się zaczęła na serio, poprawki maturalne, no a od jutra już rady szkoleniowe, spotkaniowe, analityczne i organizacyjne na przyszły rok szkolny.
12: Spotkania z radą pedagogiczną, ustalenie pewnych dociągnięć, niedociągnięć organizacyjnych, ewentualne rozmowy z rodzicami, którzy chcieliby przenieść dzieci z jednej grupy na drugą i ewentualne tłumaczenie, co z tego ma wynikać.
6: Mówili nam Lechosław Rybka, dyrektor 20. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu oraz Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola numer 4.
0: Wyższy znak Skandynawii działa na przykład dzisiaj na pogodę w Polsce. Całkiem pogodny to będzie w sumie dzień. Deszcz może pokropić tylko na północnym wschodzie i na południu miejscami. Maksymalnie 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum. Do 24 stopni najcieplej na południowym zachodzie Polski, nieco chłodniej nad samym morzem i na obszarach podgórskich, tam koło 17-18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie chwilami porywisty na wybrzeżu. Ależ jakiej z tymczasem na tej filmowej, dźwiękowej ścieżce Seks w Wielkim Mieście. To jest wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic.

0: Nat Heller i muzyka z filmu Cóż za piękny dzień. No piękny taki będzie, jak go sobie zaprogramujemy w głowie. 8:10 już.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Kosmetykoreksja atakuje. 12-latki, już 13-latki ćwiczą makijaże na rozpoczęcie roku szkolnego. Pod dyktando influencerek z TikToka nakładają tony kremów, lakierów, inwazyjnych odżywek. Po co to wszystko? Takie pytanie w dziale temat tygodnia w polityce dzisiejszej, świeżutkiej jeszcze. I okładkowy temat, też ciekawy, Polska w promocji. Jak nas widzą inni, a jak my siebie? Awantura o kampanię reklamującą nasz kraj. Przecież wybuchła na okładce z zapałocu kultury. Wyglądają Robert Lewandowski i Fryderyk Chopin jakby niepewnie. No właśnie, jak się pokazać? Polska nigdy nie miała tak dobrego wizerunku na świecie, ale gdy sami zabieramy się do autopromocji, wychodzi jakoś koślawo. Jak w słynnej już reklamówce z Lewandowskim i Pałacem Kultury. Inni widzą nas inaczej niż my siebie. Jak się pokazać na zewnątrz? A jesteśmy coraz wnikliwiej oceniani, bo o Polsce dużo dobrych głosów na świecie się pojawia i ludzie chcą to wszystko weryfikować. Jak wyluzować i nie zwariować? Jesteśmy jak chomiki w kołowrotku. Biegamy coraz szybciej. Nadmiar bodźców doprowadza nas do skrajnego wyczerpania. O tym w dziale Style Życia w Newsweeku możemy poczytać. O tym, że scrollowanie powoduje, iż robi nam się miazga w głowach. Oglądamy głupoty poniżej swojego poziomu. To nas wpędza w poczucie beznadziei. Przygnębia. Co robić? A no, poczytajcie. Jak wyluzować? Artykuł w Newsweeku. Planszówka stara jak nasza cywilizacja. W Tygodniku Powszechnym czytamy o tym, iż w starożytności już planszówki cieszyły się wielką popularnością we wszystkich kulturach i wszystkich warstwach społecznych. Archeologia pojęła to stosunkowo niedawno, porzucając wizję XIX-wieczną wizję pragmatycznego człowieka, który tylko poważne rzeczy robi. Dorzuciła do tego cyfrowe metody i odkryła, że na starożytnych stanowiskach kamienne bloki pełne regularnych wgłębień, linii geometrycznych siatek to antyczne plansze do gier, często traktowanych całkiem serio jako przepowiednie wyników wojen. Na przykład kości zostały odnalezione. Artykuł o grach, w które gramy od zarania dziejów w Tygodniku Powszechnym.
1: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Tymczasem wakacyjnie gra nam już Carlos Santana, Samba Patino.

0: Jan Esz Kerry i jego muzyka z filmowej produkcji Rut Guinnessów. By tak sparafrazować Gombrowicza, Rubikonu 30 nie będą już tego lata przekraczać temperatury w Polsce. No i dobrze, bo tegoroczne lato zapisze się w historii Europy jako jedno z najgorętszych w dziejach. Rekordowe wyniki mieliśmy także w Polsce. Słupki rtęci przekraczały 40 kreskę w skali Celsjusza, ale gorący rekord padł na włoskiej Sardynii 48,4 stopnia, aż tyle tam było. Fale upałów i tropikalne noce dotknęły 18 milionów mieszkańców kontynentu. Dogrzało nas bardzo w te wakacje, no i czas od tego odpocząć.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
0: A ten łyk optymizmu polega na tym, że wieści są takie, że grzać już tak nas do końca lata nie będzie. Gramy na jazzowo, to jazz według Dmitra Szostakowicza. Już teraz waltz z jego pierwszej jazzowej suity, a potem w naszym kinie Wabank.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

Perfekcja w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.

0: już 8:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Tylko na północnym wschodzie i na południu okresami pokropi deszcz. Poza tym sporo słonecznych chwil w Polsce. Maksymalnie 19 na północnym wschodzie kraju, koło 22 stopni w centrum. Najcieplej do 24 na południowym zachodzie, nieco chłodniej nad samym morzem i na podgórskich obszarach, tam do 17-18 stopni. New York, New York, ten hit teraz. Frank Sinatra z Tomem Bennettem tam zaśpiewają.

0: głosy nie mogą mylić, Frank Sinatra i Tony Bennett o mieście, które nigdy nie śpi. My też nie śpimy. 8:34 już.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.
0: Doświadczamy końca epoki jednego euro za espresso we Włoszech. Już nigdzie właściwie za euracza nie posilimy się filiżanką espresso. W Italii bliżej 1,5 euro już taka filiżanka przeważnie kosztuje. U nas z kolei za 1 złotówkę można wejść do muzeum, i to nie jednego. Z oferty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogą korzystać osoby w wieku od 8 do 26 lat. Bilet za złotówkę uprawnia do wstępu na wystawy stałe w muzeach uczestniczących w akcji, a 18 państwowych instytucji kultury jest na tej liście. To Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i w Warszawie też, i w Poznaniu, i we Wrocławiu Muzeum Narodowe, i w Gdańsku też Muzeum Narodowe, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, czy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Muzeum Zamkowe w Malborku też dołączy do tej akcji w październiku, także podczas już szkolnych jesiennych wycieczek dzieciaki tam złotówkę za wstęp zapłacą. W każdym razie muzeum za 1 złoty polecamy. Polecamy waszej uwadze tę letnią, wakacyjną, zacną akcję. I słuchamy muzyki. Hiszpański, anonimowego twórcy, ale bardzo znany romans, gitarowy romans w RMF Classic.

0: reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Ptasie mleczko Ewedel 340 gramów różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2+1 gratis. Limit 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Breakfast at Tiffany's, oczywiście śniadanie u Tiffany'ego i klasyk filmowy Henry'ego Manciniego i śniadanie nasze mistrzów z przypomnieniem, jaką to mamy tego lata specjalną akcję.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: To nasza wyjątkowa plenerowa wakacyjna inicjatywa filmowa Mapa Polski. W ramach tej akcji zgłosiliście mnóstwo polskich zakątków. Wasze miasta, miejscowości, okolice, które grały w filmach i serialach. Niektóre te miejsca odwiedziliśmy z naszym mobilnym studiem, z naszą ekipą. Łódź, Toruń, Pasym, Lublin, ale jeszcze jedno na finał akcji miejsce odwiedzimy, żeby stamtąd opowiedzieć wam, jakie powstały tam produkcje, a to na przykład Janosik, Ogniem i Mieczem, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona. Na Zamku Pieskowa Skała, na zamkowym dziedzińcu tamże, już pomału instalujemy nasze radiowe, plenerowe studio, no i tam będziemy razem z wami tworzyć specjalny program na żywo. Zaczniemy po 10:00. Kto może, niechaj przybywa na Zamek Pieskowa Skała. Zapraszamy, będzie fajnie, będzie program na żywo. Zobaczycie, jak to się robi. Będą konkursy, niespodzianki. Naprawdę warto do nas tam wpaść. Zamek Podniebny już teraz odwiedzimy na naszym kinowym ekranie. Laputa Podniebny Zamek. Muzykę napisał tu Joe Hisaishi.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Po reklamie.
3: Mamy środę, 26 dzień sierpnia, 9 punktualnie. Grzegorz Jasiński i w RMF Classic. Fakty.
4: Koalicja rządowa na najbliższym posiedzeniu Sejmu po raz kolejny spróbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Wcześniej takie próby, na przykład dotyczące ustawy o kryptowalutach, kończyły się fiaskiem. Na co więc teraz liczą rządzący?
5: Na wsparcie nowo powstałego klubu pod przywództwem Mateusza Morawieckiego, podkreśla Aleksandra Leo z Unii Centrum.
6: Teraz mamy trochę inną sytuację w Sejmie. Pojawił się klub parlamentarny Rozwój Plus i tu pytanie, jak zachowają się członkowie tego klubu.
5: A jak słyszę, będą oni wierni decyzjom prezydenta. Adam Dziedzic z PSL-u podkreśla z kolei, że koalicja nie może grać pod dyktando Karola Nawrockiego.
7: Gdybyśmy przyjęli taką formułę, że za każdym razem będziemy zachowywać się jak potulne baranki, nie byłoby to żadnego sensu. To trzeba w takim razie zlikwidować Sejm, Senat.
5: Według opozycji głosowanie nad wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej jest nieprzypadkowe.
8: Tusk planuje odwrócić uwagę opinii publicznej od tych spraw, którymi Polacy żyją i wprowadzić wątek światopoglądowy. To jest stara metoda Tuska.
5: Tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Do odrzucania prezydenckiego weta potrzeba ponad 270 głosów, a więc i głosów dzisiejszej opozycji.
4: Przypomina nasz reporter Kacper Wróblewski. Mamy upolitycznioną prokuraturę. Rynek kryptowalut jest regulowany rozporządzeniem unijnym, a rząd spóźnił się z doprecyzowaniem przepisów. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, odniósł się w ten sposób do śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
9: Szef Zonda Krypto jest dzisiaj reprezentowany przez Romana Giertycha i mamy tutaj pomieszanie porządków. Z jednej strony jest to obrońca, z drugiej strony polityk Koalicji Obywatelskiej, więc rodzą się pytania o dzisiaj zaangażowanie tej sprawy w walkę polityczną.
4: Cała poranna rozmowa jest na rmf24.pl. Początek roku szkolnego za niespełna tydzień. Uczniowie łapią ostatnie chwile wolnego, a dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele już w wirze pracy. Układanie grafików, spotkania rad pedagogicznych. W tym roku pedagodzy zwracają uwagę na problemy związane z mniejszą liczbą uczniów. Niż demograficzny jest bardzo odczuwalny, usłyszał dziennikarz RMF FM.
10: Mamy jeden oddział mniej. Także były 4 oddziały, teraz są tylko 3 oddziały. To jest zdecydowanie mniej, ale szczerze powiedziawszy nawet lepiej. Dlatego, że mamy jedną salę do wykorzystania na zajęcia socjoterapeutyczne, ewentualnie na integrację sensoryczną, także do tych zajęć dodatkowych, które w planach przedszkola mamy.
4: Mówiła Jolanta Raczyńska z przedszkola numer 4 w Poznaniu.
11: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Już dzisiaj finałowy przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Przez całe wakacje szukaliśmy miejsc, które były planem filmowym czy serialowym. Byliśmy w Toruniu, Łodzi, Pasymiu i Lublinie, a dziś finał. Odwiedzamy Zamek Pieszkowa Skała w Ojcowskim Parku Narodowym. To tam kręcono wiele filmów i seriali, m.in. Janosika, Ogniem i Mieczem oraz Stawkę Większą niż Życie. Zapraszamy od 10 na dziedziniec Zamku Pieszkowa Skała i zapraszamy do słuchania programu w RMF Classic.
3: Zapraszamy. Niż z nad Norwegii wpływa dzisiaj na pogodę w Polsce, to w sumie dość ładna sierpniowa środa. Tylko na północnym wschodzie i na południu okresami może pokropić deszcz. Maksymalnie 19 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 22, do 24 najcieplej na południowym zachodzie, chłodniej nad samym morzem i na obszarach podgórskich tam do 18 stopni. Wiatr przeważnie słaby bądź umiarkowany, chwilami porywisty na wybrzeżu. Uwaga podczas spacerów nad naszym polskim Bałtykiem. W tej chwili 4 minuty, punktualnie 4 minuty po godzinie 9. Wakacyjne śniadanie mistrzów. Dariusz Stańczuk, zapraszam. Paolo Conte tymczasem, Via con me.

0: Lee Harline, Ned Washington i ich klasyczny już filmowy temat Pinokio, klasyka Disneya, rok 1940 jeszcze. Amerykanie żegnają Dolly Parton, legenda muzyki country zmarła wczoraj w Nashville w wieku lat 80. Artystkę wspominają nie tylko muzycy, nie tylko jej wielbiciele, ale też mieszkańcy Tennessee, z którym była związana przez całe życie. Z Amerykanami żegnającymi Dolly Parton rozmawiała nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk.
1: Przed pomnikiem Dolly Parton w jej rodzinnym Sevierville w Tennessee pojawiły się kwiaty, ludzie przychodzą, robią zdjęcia, zatrzymują się przy odlanej z brązu postaci młodej, bosej Dolly, siedzącej z gitarą na skale. Piosenkarkę wspomina cała Ameryka. Straciliśmy anioła i wciąż bardzo to przeżywam. Myślę, że potrzebuję czasu, żeby poukładać sobie to, co czuję. Bo wiedzieliśmy, że coś się zbliża, ale nie wiedzieliśmy kiedy. Ale fakt, że stało się to właśnie teraz, zaskoczył nas wszystkich. Mnie na pewno zaskoczył. Rodzina Dolly Parton poinformowała, że odeszła spokojnie. Przyczyny śmierci nie podano. Była jedną z największych gwiazd muzyki country, ale jej popularność daleko wykraczała poza ten gatunek. Napisała ponad 3000 piosenek, sprzedała ponad 100 milionów płyt. To słynny przebój Dolly Parton Jolene. Artystka zbudowała nie tylko karierę muzyczną, ale też biznesowe imperium. Stworzyła park rozrywki Dollywood, który stał się jedną z największych atrakcji Tennessee i dał pracę tysiącom mieszkańców regionu. Pozostała przy tym symbolem hojności. Założona przez nią biblioteka wyobraźni przekazała dzieciom na całym świecie ponad 300 milionów bezpłatnych książek. Po pożarach w Tennessee finansowo wspierała rodziny, które straciły domy. Zaczynała od zera i zdołała pokonać tak wiele przeciwności. Myślę, że swoją postawą pokazała, że mimo wszystkiego, przez co przeszła, potrafiła nadal obdarzać ludzi na całym świecie ogromną miłością, a przy tym pozostała niezwykle skromna. Była po prostu ogromną inspiracją. Dolly Parton potrafiła łączyć ludzi, których w podzielonej Ameryce niewiele już łączy. Słuchali jej konserwatyści i liberałowie, mieszkańcy Appalachów, feministki i środowiska LGBT. Sama konsekwentnie unikała politycznych deklaracji. Mówiła, że ma zbyt wielu fanów po obu stronach.
0: U nas po wszystkich możliwych stronach fanki i fanów ma Dolly Parton. Girl in the Movies, tak niedawno jeszcze śpiewała Dolly w filmie Dumpling. Słuchamy Dolly, to jest wakacyjne śniadanie mistrzyń, także takich jak ona w RMF Classic.

0: piękna, choralna scena z Carmen Georgesa Bizeta.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Trzymamy palce za nasze siatkarki na Mistrzostwach Europy. Po dwóch zwycięstwach nad Węgierkami i Łotyszkami pokonały wczoraj nasze siatkarki w Stambule Słowenki. Rywalki, które w turnieju pokonały już Niemki 3-0, uległy Polkom 0-3. Polki zapewniły sobie już awans do 1/8 finału. Następny krok drużyny Stefano Lavariniego to jutrzejsze starcie z wspomnianymi Niemkami. Do 6 września potrwają te Mistrzostwa Europy siatkarek rozgrywane w Turcji, Czechach, Azerbejdżanie i Szwecji. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie powalczy z Wielką Brytanią, Danią i Australią w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy jako gospodarze byli zwolnieni z udziału w eliminacjach, podobnie jak zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations, Australijczycy. Zgodnie z oczekiwaniami z półfinałów awansowali Brytyjczycy i Duńczycy. To najmocniejsza możliwa stawka. Mamy nadzieję, że Polacy, którzy pojadą w czerwonych kaskach, sprawią się dobrze. Wielkie piłkarskie emocje w Łodzi. Odbędzie się tam charytatywny mecz gwiazd Polska-Francja. Dla fanów futbolu nie lada gratką będzie strefa kibiców w łódzkiej manufakturze. Kilka godzin przed meczem będzie szansa na zdobywanie autografów bohaterów tego spotkania. Mecz gwiazd rozegrają m.in. Piotr Świerczewski, Jacek Krzynówek, Jakub Wawrzyniak czy Dariusz Dziekanowski i Jan Szczęsny. W drużynie rywali Samuel Umtiti, Christian Karembe czy Jean-Pierre Papin. Mecz gwiazd Polska-Francja w sobotę o 16:30 na Stadionie Miejskim w Łodzi.

0: to poranna przebieżka po Parku Jurajskim i muzyka filmowa Dona Davisa. Za 2 minuty prognoza pogody w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.

0: Już 9:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Mamy w miarę pogodną sierpniową środę, tylko na północnym wschodzie Polski i na południu miejscami też okresami pokropi deszcz. Maksymalnie 19 stopni na północnym wschodzie, koło 22 w centrum. Najcieplej do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski. Chłodniej nieco nad samym morzem, tam 18 stopni. To jest wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Nowości także w naszej playliście dzisiaj porankowo dla was mamy. Claudia Sorn, brytyjsko-amerykańska kompozytorka, teraz o sobie przypomni. To jej temat z filmu Supergirl.

wakacyjne śniadanie mistrzyń, także jako się rzekło, Tina, wielka Tina Turner. We don't need another hero. Jeden z bohaterów bez wątpienia tego roku, Andrzej Wajda, patrzy na świat z wysokości ściany budynku pierwszego liceum w Suwałkach. Reżyser wyróżniony Oscarem urodził się 100 lat temu właśnie w Suwałkach. Twórcą muralu upamiętniającego reżysera pana Tadeusza Katynia Powidoków jest Andrzej Pongowski. W jego zamyśle ten mural jest swego rodzaju literaturą dla mieszkańców. Prowokuje do tego, by zastanowić się, dlaczego mamy na tej ścianie brzezinę, bociany, dlaczego ułana na koniu, a przede wszystkim dlaczego Andrzej Wajda tak na nas patrzy i co chce nam tym spojrzeniem powiedzieć. Odsłonięty na festiwalu Wajda na nowo mural to jest kolejne upamiętnienie reżysera, który w Suwałkach ma już swój pomnik z autografem. To pomnik przy ulicy Wojska Polskiego, a nowy mural znajdziecie na budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego w Suwałkach. Suwałki to też nie tylko dzięki Wajdzie ważny zakątek na filmowej mapie Polski, a jedno z tych polskich filmowych miejsc dziś jeszcze odwiedzimy. Po 10:00 łączymy się z naszą ekipą na zamku Pieskowa Skała. Kto może, niechaj tam dołącza do nas, do naszej ekipy radiowej. Zapraszamy serdecznie. Johann Pachelbel tymczasem z kanonem w tonacji D-dur.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już dziś po 10:00 w RMF Classic.
0: Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Hawkeye, taka filmowa produkcja w naszym wakacyjnym kinie i filmowy temat Christopha Becka, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Zaglądamy teraz do naszego kiosku, gdzie gazety z czasów PRL-u jeszcze, to z nich wyciągamy dla Was rozmaite osobliwości.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 26 sierpnia 1956 roku Życie Warszawy informuje, że huragan, który przeszedł nad województwem szczecińskim, spowodował ogromne straty. Wiatr wiał z prędkością 38 metrów na sekundę. Rannych jest kilkadziesiąt osób, 80% regionu zostało pozbawione prądu, a Kamień Pomorski i Międzyzdroje również wody. Wichura powaliła mnóstwo drzew, tarasując drogi i torowiska. Rybacy zdążyli uciec do portów, jeden kuter będący za daleko musiał schronić się na Bornholmie. Słodko zrobiło się 26 sierpnia 1966 roku na pierwszej stronie Ekspresu Wieczornego, który informował, że w Polsce pszczelarze produkują rocznie ponad 7 milionów kilogramów miodu. Średnio z każdego ula zbiera się 6 kilogramów, a można by więcej, trzeba tylko pszczoły dokarmiać. Rzecz w tym, że cukier jest drogi. Rozwiązanie znalazł Władysław Grabowski, pszczelarz cukiernik. Dokarmia swoje pszczoły sokami owocowymi i warzywnymi, a przy okazji otrzymuje miód smakowy, wiśniowy, malinowy, ogórkowy i pomidorowy. Szczególnie cenny jest miód na bazie soku z pokrzywy i jarzębiny. Centrala Handlu Zagranicznego Hortex widzi w tym dobry produkt eksportowy i postuluje o rozpowszechnienie metody Grabowskiego. Tym bardziej, że tak dokarmione pszczoły dają nawet 100 kg z ula. Dodajmy, z czasem odkryto, że takie dokarmianie przynosi więcej szkody niż pożytku. A w ubiegłym roku, bardzo słabym zresztą, w Polsce zebrano 17 milionów kilogramów. Wywiad z Janem Szewczykiem, redaktorem naczelnym nowego tygodnika Razem, można znaleźć na łamach Kuriera Polskiego 26 sierpnia 1976 roku. Tygodnik ma się pojawić za kilka dni w kioskach. Będzie kosztował 8 zł. Sporo, ale za kolorową szatę i 48 stron ze zdjęciami wydaje się niewiele. Ma być to pismo młodzieżowe, ale nie tylko dla młodzieży. Jak zapewnia Szewczyk, będzie łączyć pokolenia i całe rodziny znajdą w nim coś dla siebie. Potwierdzam, tak było. Okazuje się, że metoda internetowego oszustwa na spadek była stosowana już w PRL-u, choć wtedy nie było internetu. 26 sierpnia 1986 roku Ekspres Wieczorny pisze o kobiecie, która w zamian za sporą sumę pieniędzy oferowała zrzeczenie się spadku po siostrze z Holandii. Naciągnęła w ten sposób trzy naiwne mieszkanki Poznania. Milicja szybko odnalazła spadkobierczynię Henrykę N., ale ta grała w czuba, czyli zasłaniała się chorobą psychiczną, co zresztą było prawdą. Niestety nieprawdziwy był spadek, a pieniądze? Pieniądze przepadły.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Strausowskie odgłosy wiosny, słynny walc w RMF Classic w śniadaniu mistrzów. Już za 2 minuty niecałe nasze najświeższe fakty i prognoza pogody.
1: Reklama. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. Po reklamie.

0: Punktualnie 10:00. Teraz najświeższe fakty w RMF Classic przedstawi je Grzegorz Jasiński.
1: Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330. Wartość kontraktu prawie 5,5 miliarda euro. Jak informuje hiszpańska agencja Europa Press, umowa ma obowiązywać przez 7 lat, obejmuje zakup samolotów oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby. Amerykańskie władze planują cofnąć nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Jeśli do tego dojdzie, będzie to największa jednorazowa operacja tego typu w historii Stanów Zjednoczonych. Kogo może to dotyczyć?
2: Według amerykańskich mediów chodzi o wizy B1 i B2 wydane w ciągu ostatnich 10 lat osobom, które po przyjeździe do USA wystąpiły o azyl. Departament Stanu argumentuje, że część cudzoziemców deklarowała krótkoterminowy pobyt, a później próbowała w ten sposób pozostać w kraju na stałe. Cofnięcie wizy nie oznacza jednak automatycznej deportacji. Status wielu osób, których wnioski azylowe są nadal rozpatrywane, ma zostać zmieniony. To kolejny element zaostrzania polityki imigracyjnej przez administrację Donalda Trumpa. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Stany Zjednoczone cofnęły już ponad 175 tysięcy wiz. Administracja zapowiedziała te zmiany wizowe od połowy września dla zagranicznych studentów i zagranicznych dziennikarzy.
1: Informuje waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Ustawa o statusie osoby najbliższej jest nią tylko z nazwy. W praktyce jest próbą wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
3: Tutaj
4: całą bibliografię mogę panu przedstawić prawników, którzy mówią, że artykuł 18 wcale niekoniecznie definiuje tego, że nie mogą być w Polsce związki partnerskie.
3: Tylu prawników, tyle opinii. Zdaniem pana prezydenta, pan prezydent ma tutaj kluczowe znaczenie w procesie legislacyjnym. Ta ustawa podważa artykuł 18.
1: Jak informowaliśmy, koalicja rządząca podejmie w Sejmie próbę odrzucenia weta prezydenta w tej sprawie. A całą rozmowę Piotra Salaka z Marcinem Przydaczem można zobaczyć i odsłuchać na rmf24.pl.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Już dziś finałowy przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Przez całe wakacje odwiedzaliśmy miejsca, które były planem filmowym lub serialowym i zostały zgłoszone przez naszych słuchaczy. Nasi dziennikarze są teraz na dziedzińcu Zamku Pieskowa Skała, bo to właśnie tam kręcono wiele filmów i seriali, m.in. Podróż za jeden uśmiech, Potop i Janosika. Już za kilkanaście minut rozpoczniemy stamtąd program na żywo. Potrwa w RMF Classic aż do 13:00. A skoro już o filmach mowa, w czeskiej Pradze wieczorem miała miejsce premiera filmu Samotny Wilk, opowiadającego o Józefie Franciszku, który podczas bitwy o Anglię walczył w polskim dywizjonie 303.
6: Ja jestem Józef Franciszek.
7: Brawo, Franciszku, to za ja!
1: Na premierze był prezydent Czech Petr Pavel, minister obrony Jaromír Zuna oraz szef sztabu generalnego Miroslav Hlavač. Film w reżyserii Andreja Wawerki jutro trafi do czeskich kin.
8: Zepsuł pan całą akcję. Naraził pan na niebezpieczeństwo innych pilotów.
1: W tym filmie m.in. słyszany Piotr Trojan, Czech, często odłączał się od szyku, stąd właśnie przydomek Samotny Wilk. Między 2 a 30 września 1940 roku 17 potwierdzonych trafień. Tym samym Józef Franciszek został najskuteczniejszym niebrytyjskim pilotem bitwy o Anglię.
0: Polska dzisiaj w zasięgu wyżu rozciągającego się od Skandynawii po Italię. Dość pogodna w sumie ta sierpniowa środa, tylko na północnym wschodzie i na południu okresami pokropi deszcz. 19 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, w centrum do 22, do 24 najcieplej na południowym zachodzie. Chłodniej nad samym morzem i na obszarach podgórskich, tam maksymalnie 17-18 stopni. Wiatr przeważnie słaby bądź umiarkowany, na wybrzeżu chwilami porywisty. A w tym naszym lecie teraz wiosna Antonia Vivaldiego, trzecia część wiosennego koncertu z 4 pór roku.

0: To była muzyka z filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic w RMF Classic. A jakie tajemnice, legendy i historie skrywa zamek Pieskowa Skała w Ojcowie? O tym dziś sporo mówić będziemy, bo przed nami finał akcji Filmowa Mapa Polski.
1: Dzisiaj na Filmowej Mapie Polski w RMF Classic. Zamek Pieskowa Skała.
0: A to miejsce, które skrywa w sobie więcej historii niż mogłoby się wydawać i będziemy je odkrywać. Z nami ponownie Łukasz Wojtusik. Cześć, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, mówiłaś o legendach, mówiłaś o historiach, najlepiej po prostu na zamek Pieskowa Skała, który jest oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu, przyjechać i poznać je osobiście. My dzisiaj będziemy ruszali i już ruszyliśmy szlakiem serialowo-filmowym, a skoro tak, to mamy dobre towarzystwo.
3: Bardzo.
2: To taka scena biesiadna z podróży za jeden uśmiech filmu i serialu, który realizowano tutaj w 1972 roku, chociaż zamek Pieskowa Skała grał wtedy jeden z pomorskich zamków, ale to tutaj właśnie Poldek w tej roli, znakomity Henryk Gołębiewski, trafia i ze strychu wpada do sali kominkowej, gdzie właśnie takie spotkanie się odbywa, jak słyszeliście, no i to właśnie tutaj padają między innymi takie słowa.
4: Zrobiłam 300 kilometrów dzisiaj, jestem skonana, wody!
2: No jak się tu wchodzi na górę, to też można tak. Wody. Woda jest uspokajana, nie tylko woda, jest cała ekipa RMF Classic. Mnóstwo gości także pod górkę dotrze na zamek Pieskowa Skała, by o tych śladach serialowych i filmowych nam dzisiaj opowiadać. O 11.30 pojawi się tutaj Ula Wolak-Dudek, rzeczniczka prasowa Zamku Królewskiego na Wawelu. Potem spotkamy się z Natalią Rybą i będziemy gdybać nie tylko o mediach społecznościowych, ale o tym, czy zamek Pieskowa Skała ma potencjał i jak duży potencjał ma, jeżeli chodzi o przyszłość filmową serialową. Będzie z nami po 12 Karolina Morawiecka, która osadziła znaczną część swojej książki, w zasadzie całą, zatytułowanej Potrójny Blef, właśnie tutaj na zamku Pieskowa Skała i w okolicach, czyli na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, a to jeszcze nie wszystko. Będzie z nami przewodnik, który zna zamek i okolice jak własną kieszeń, no a po więcej to już zapraszamy tutaj.
0: Zapowiada się fantastycznie. Ja trochę wam zazdroszczę tego miejsca, a tym bardziej będę też przysłuchiwać się tym rozmowom. Szanowni Państwo, zostańcie z nami do relacji naszych dziennikarzy z zamku w Pieskowej Skale. Wracamy niebawem, a teraz John Lennon nam zaśpiewa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wielkiej nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
2: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
3: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
12: Góra w dół,

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.

RMF Classic. Spokojna przystań dla żeglarzy.

0: To była Pawana op. 50 Gabriela Fauré w wykonaniu Angielskiej Orkiestry Kameralnej, a prowadził Paul Tortelier. Nas dzisiaj muzycznie prowadzić będą głównie dźwięki Jerzego Matuszkiewicza, bo to on skomponował większość tematów do produkcji, jakie powstawały w scenerii zamku Pieskowa Skała w Ojcowie, gdzie jest dzisiaj nasza radiowa drużyna. Za moment połączymy się z nimi ponownie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj jesteśmy w zamku Pieskowa Skała w Ojcowskim Parku Narodowym.
0: A na miejscu cały czas Łukasz Wojtusik i cała nasza ekipa, a Łukasz nie jest teraz sam, zatem przedstawiaj i opowiadaj.
2: Ja nigdy nie jestem sam, bo przecież jak się pracuje w radiu, to człowiek ma bardzo dużo miejsc i ludzi, które chciałby zobaczyć. Jesteśmy w przepięknym miejscu na dziedzińcu Zamku Pieskowa Skała, który jest oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu. Rzeczniczka prasowa tego miejsca, czyli Zamku Królewskiego na Wawelu z nami, filmoznawczyni również, Ula Wolak-Dudek, naszą gościnią. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Nie wiem, czy to zdradzić mogę, ale kiedy myśleliśmy o wejściu tutaj na dziedziniec, to skojarzenia mieliśmy z Kubrickiem, prawda? Stanleyem Kubrickiem. Skąd to skojarzenie się u ciebie pojawiło?
3: Tak jest. Pojawia się tutaj skojarzenie do jednego z największych arcydzieł. Lata 70. powstaje film Berlindon. Opowieść osadzona w XVIII wieku. Kubrick przeniósł taką XVIII-wieczną powieść łotrzykowską właśnie w tego rodzaju klimaty zamkowo-leśne. I właśnie ta ścieżka, ta droga prowadząca do zamku w Pieskowej Skale przywodzi na myśl te majestatyczne obrazy z kina Kubricka, który został nakręcony w takim bardzo powolnym rytmie, z dbałością o wszelkie detale i z dbałością o to, by zatrzymać oko widza na tym, co najistotniejsze, na klimacie, na epoce, na czasie.
2: Klimat na pewno to miejsce ma, Zamek Pieskowa Skała, o czym przekonało się wielu artystów i reżyserów, bo tutaj powstawały bardzo znane nam kulturowo, naszemu pokoleniu i pokoleniu starszemu i młodszemu pewnie też filmy i seriale.
4: Pan Krzycki doma?
5: Doma.
4: Prowadź.
2: No, prowadzą wszystkie ścieżki po prostu do Zamku Pieskowa Skała. To był dźwięk, fragmencik ze sceny, która właśnie tutaj została zrealizowana w serialu z 1980 roku, serialu w reżyserii Janusza Majewskiego, opowiadającego o życiu i o historii królowej Bony, która z tym miejscem też jest związana, podobnie jak z Krakowem. No, a tych seriali tutaj i filmów naprawdę mnóstwo. Można osobną ścieżką tu ruszyć.
3: Tak, i proszę sobie wyobrazić, nawiązując do tego, co mówisz o królowej Bonie, że ogród i dziedziniec tutaj imitował Zamek Królewski na Wawelu, więc Zamek Pieskowa Skała takim Wawelem się staje. Tych seriali i filmów rzeczywiście było sporo, lata 60., 70., 80.
2: Podróż za jeden uśmiech, tak. Puszczaliśmy fragmenty, Stawka większa niż życie, w zasadzie cała trylogia, to chyba pan Hoffman bardzo lubił to miejsce.
3: I Janosik, a Hoffman rzeczywiście wrócił tu trzykrotnie, pan Wołodyjowski, Potop, Ogniem i Mieczem, na który czekaliśmy do 1999 roku. I można powiedzieć, pozwolę sobie na takie dość śmiałe porównanie, że Zamek Pieskowa Skała odegrał w zasadzie praktycznie taką samą rolę jak Daniel Olbrychski w filmach dotyczących trylogii Hoffmana.
2: Można tymi śladami ruszyć, bo jest tu specjalna ścieżka zwiedzania. Co jest tą magią, tym magnesem, który przyciąga reżyserów i twórców do tego miejsca?
3: Niewątpliwie architektura plus plener. Wystarczy, że przyjadą tu państwo choć raz, wejdą na dziedziniec, albo pójdą do ogrodów, no tam magia dzieje się na naszych oczach. Jeżeli przypomnimy sobie na przykład czołówkę ze znanego Janosika, przecież Anna Dymna oddająca się zabawom, to są właśnie te sceny, które rozegrały się tu, właśnie pod Pieskową Skałą.
2: To ja mam dla państwa jeszcze jedną bardzo ważną informację, bo o to też często pytacie w listach.
6: To ci powiem, ale ci powiem ciepło.
2: Ciepło! I dobrze, że ciepło, bo tym akcentem kończymy naszą kolejną odsłonę spotkania tutaj na Zamku Pieskowa Skała. Za chwilę z Natalią Rybą będziemy rozmawiali o tym, co tu jeszcze można zrealizować. Będziemy mieli kilka propozycji serialowych i filmowych dla reżyserów i reżyserek. Ula była z nami, piękne dzięki. No i zapraszamy cały czas na zamek do nas tutaj.
3: Jak najbardziej, jesteśmy otwarci.
0: Ja również pięknie wam dziękuję. Do rozmowy wrócimy niebawem, a teraz posłuchamy tematu z serialu Janosik.

0: tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. ₩49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.

Jest 11.43, słuchacie RMF Classic, a my dzisiaj świętujemy finał akcji Filmowa Mapa Polski i relacjonujemy na żywo to, co dzieje się w naszym mobilnym studiu na dziedzińcu zamku Pieskowa Skała. Za chwilę kolejne łączenie z naszymi dziennikarzami, a teraz muzyka Chopina. To będzie Polonez Adur, op. 40, numer 1. Zagra na fortepianie Rafał Blechacz.

0: Dostojna muzyka Fryderyka Chopina za nami, a my w równie dostojnym miejscu na dziedzińcu Zamku Pieskowa Skała, gdzie trwa finałowy przystanek filmowej mapy Polski RMF Classic.
1: Kolejny przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic. Zamek Pieskowa Skała.
0: A na miejscu w naszym mobilnym studiu są nasi dziennikarze. Łączymy się aktualnie z Łukaszem Wojtusikiem i Natalią Rybą. Halo?
2: Dzień dobry. Dzień dobry. My już sobie pośmiewaliśmy z Natalią.
0: Dzień dobry.
2: W mediach społecznościowych oglądać, jak pięknie śpiewamy.
3: Dumkę na dwa serca.
2: Tak. I uważamy, że jesteśmy bardzo blisko Oscara, albo nie wiem, twoja twarz brzmi znajomo.
3: Na wyciągnięcie naszych dłoni.
2: Możecie to już zobaczyć, ale oprócz tego, że śpiewamy, to opowiadamy wam o serialowych i filmowych konotacjach tego miejsca, Zamek Pieskowa Skała, oddział Zamku Królewskiego na Wawelu. Ja ciebie zaprosiłem do studia w bardzo prostym celu, żebyś powiedziała o potencjale tego miejsca na przyszłość. Kogo byśmy mogli tutaj zaprosić, żeby zrealizować serial, kolejną odsłonę. Ja myślałem o Białym Lotosie.
3: To jest bardzo ciekawy trop. Zamknąć wszystkich bohaterów tutaj w salach i komnatach tego zamku.
2: A co mniej grzesznych w podziemiach?
3: Dokładnie tak.
2: Albo na strychu.
3: Albo na strychu. Ale powiem ci szczerze, że my tak często, mam wrażenie, w Polsce mówimy, że jak jest tanio, to jest dobrze. I wydaje mi się, że tutaj akurat mogłoby się to sprawdzić, ponieważ twierdza, na której dzisiaj jesteśmy, mogłaby zarówno spełniać taką rolę XIX-wiecznego obiektu, ale też trochę pomóc zrealizować jakąś tajemnicę, która dzieje się we współczesności. I teraz wyobraź sobie, bo to jest specjalnie dla ciebie wybrałam tę propozycję.
2: Sobie. Uwaga, imaginuję. Adin 2, to już jedziemy. No.
3: Wyobraź sobie, że tutaj jest na przykład szkoła wiedźmińska.
2: Okej.
3: Okay. I tutaj na przykład nasz główny bohater rozgrywa jakąś zagadkę, nawiązuje do jakichś tajemnic wiedźmińskich.
2: Quest poboczny.
3: Quest poboczny, dokładnie. Z drugiej strony musisz przyznać, że tu jest bardzo romantycznie.
2: To prawda.
3: Mamy dookoła lasy. Ogrody, kwiaty. Jest pięknie, więc wydaje mi się, że jakaś część takiego serialu jak Outlander, może kojarzysz?
2: Tak.
3: Ona się rozgrywa w Szkocji oczywiście w dużej mierze, ale tutaj ja to widzę, mogłoby się tutaj to przenieść.
2: No i mamy jeszcze jedno zdanie w tej sprawie.
4: Oba przyczółki mostu zostały zaminowane.
5: W porządku. Most wysadzimy dopiero w ostatniej chwili.
4: Pan generał sądzi, że przełamią naszą obronę na rzece?
2: No i to jest oczywiście fragment ze stawki Większej niż życie, serialu także tutaj realizowanego. I myślę, że takie seriale osadzone w klimacie wojennym tak, żeby się tutaj świetnie sprawdziły.
3: Ale wydaje mi się też, że seriale osadzone w klimacie kryminalnym i na przykład wyobraź sobie, że tutaj gdzieś w jaskiniach czy przy Maczudze Herkulesa rozgrywa się na przykład najnowszy sezon Roysta.
2: Karolina Morawiecka o tym opowie nam po 12, ponieważ ona osadziła akcję powieści Potrójny blef na Zamku Pieskowa Skała i w ogóle w tym rejonie, między innymi.
3: Więc Łukaszowi zadzwonił właśnie telefon. Państwo słyszeli, to jest zajęty człowiek.
2: Tak, to jest zajęty człowiek, ale ważna rzecz jest następująca, że rzeczywiście potencjał tu widzimy. Ja jeszcze myślałem o jednym. Gdybyśmy się cofnęli i zaprosili tutaj George'a R.R. Martina, żeby na przykład zrealizował którąś z opowieści ze swojego uniwersum, Gry o Tron, i na przykład rycerz siedmiu królestw, który staje się rycerzem dziewięciu królestw, gdyby dziesiąte królestwo było tutaj, to co ty na to?
3: Ja myślę, że to się mogłoby sprawdzić. A kogo byś w takim razie z polskich aktorów obsadził w roli na przykład Jona Snowa?
2: Dorociński? Nie.
3: O tym samym pomyślałam.
2: Tak?
3: Absolutnie tak. Jakby mu dorobić taką gęstą brodę, dać mu taki, wiesz, płaszcz, futro, posadzić na koniu, ja myślę, żeby to się sprawdziło.
2: Panie Marcinie, serdecznie zapraszamy. Zapraszamy was wszystkich. Możecie tutaj, zwiedzając zamek, myśleć sobie o tym, tak jak my, i imaginować, co by tu się mogło wydarzyć, jakiego reżysera, reżyserkę tutaj zaprosić. Natalia Ryba będzie z nami do 13. Śledźcie to, co dzieje się w mediach społecznościowych, a dzieje się tutaj sporo, także z naszym udziałem. Oprowadzania trwają, także filmową ścieżką, bo taka ścieżka tutaj do zwiedzania również jest dostępna. Po 12 kolejni nasi goście.
3: Ściskamy.
0: Łukaszu, Natalio, bardzo wam dziękujemy. Do relacji z Zamku Pieskowa Skała wrócimy niebawem na naszej antenie, a teraz posłuchamy kolejnego tematu z produkcji, która również była tam kręcona. To serial Podróż za jeden uśmiech.

0: Harry Styles kończy tę godzinę programu w RMF Classic. 3 minuty zostały do 12, a to znaczy, że już za chwilę kolejne fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 12, zatem w RMF Classic czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
15: Akcje CD Projekt Red nadal w dołku po zapowiedziach dotyczących planów wydawniczych. Wczoraj polski producent gier, jedna z najważniejszych spółek na warszawskiej giełdzie, gwałtownie straciła kilka procent. Gra Wiedźmin 4 ukaże się później niż spodziewali się gracze. Dlatego akcje mocno potaniały. Mniej cierpliwi inwestorzy uznali, że nie chcą czekać na premierę czwartej części aż do 2028 roku. I to mimo, że od wczoraj w cyfrowym uniwersum Wiedźmina wydarzyło się bardzo dużo. And there's never an ending that's not also a new beginning. Zobaczyliśmy zwiastun odświeżonej wersji ostatniej odsłony przygód Geralta z Rivi, Wiedźmina 3. Do tego w przyszłym roku gracze otrzymają nowy dodatek do gry. Mimo to CD Projekt Red jeszcze nie odrabia strat. Gwałtowny spadek poziomu złotej algi w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Takie są wyniki badań jakości wody opublikowane przez międzyresortowy zespół do spraw Odry. Jednocześnie nadal w części kanału obowiązuje zakaz żeglugi oraz korzystania z wody. Z opublikowanych badań wynika jednak też, że złotą algę wykryto w zbiorniku Dzierżno Duże, czyli tam, gdzie wcześniej jej nie było.
2: Tak, ale i to również wynika z badań, ma to być niewielka ilość. Ponadto poziom tlenu w zbiorniku pozostaje w normie. Natomiast w Odrze nie stwierdzono obecności ani złotej algi, ani śniętych ryb. Do tej pory z części kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 4 tony ryb. W miniony weekend zaczęło ich być coraz mniej, natomiast w poniedziałek i wtorek na śnięte ryby już tam nie natrafiono. Teraz między innymi sprawdzane są trudniej dostępne miejsca na brzegach oraz rejony, gdzie rosną trzciny. W dalszym ciągu 5. i 6. sekcja kanału Gliwickiego są odcięte, aby ograniczyć możliwość przedostania się złotej algi do Odry.
15: Informuje nasz śląski reporter Marcin Buczek. Uwaga kierowcy, utrudnienia na autostradzie A1 w Pomorskiem. Między węzłami Swarożyn i Pelplin w pobliżu miejscowości Klonówka samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Po 2 meczach w 2 kolejnych dniach, dziś dzień wolny, nasze siatkarki mogą zebrać siły przed decydującymi meczami fazy grupowej Mistrzostw Europy. Na razie bilans naszej drużyny to 3 mecze i 3 zwycięstwa. Awans do 1/8 finału już jest, a co dalej?
16: Kluczowe, z którego miejsca awansujemy do dalszej fazy. O tym przesądzą czekające nas jeszcze mecze. Jutro z Niemkami i w piątek z Turcją, czyli współgospodarzem mistrzostw. Dalej trafimy na kogoś z grupy C, ale tam sytuacja jest tak wyrównana, że możemy jedynie wróżyć z fusów. Na razie Polki trochę odetchnęły po tym, jak wczoraj wygrały ze Słowenią, bo we wcześniejszych meczach z Węgrami i Łotwą pojawiło się, mimo zwycięstw, wiele niepochlebnych komentarzy na temat gry naszej drużyny.
17: Nie, no taka jest siatkówka. Ja rozumiem, że my reprezentujemy kraj. Każdy nas wymaga i tak dalej. My wiemy, co robimy. Ja jestem pewna, że ten zespół zaczyna ten turniej teraz.
16: Podkreśla atakujący Magdalena Stysiak,
15: którą cytował Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
18: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
15: Trwa finałowy przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Przez całe wakacje szukaliśmy miejsc, które były planem filmowym lub serialowym. Odwiedziliśmy Toruń, Łódź, Pasym, Lublin, a dziś na finał nadajemy program z Zamku Pieskowa Skała w Ojcowskim Parku Narodowym. To właśnie tam kręcono wiele filmów i seriali, m.in. Królową Bonę, Pana Wołodyjowskiego czy Ogniem i Mieczem. Zapraszamy do słuchania programu. Kolejni goście już za kilka minut w RMF Classic.
0: Zapraszamy serdecznie, to już dosłownie za kilka minut, a wcześniej jeszcze prognoza pogody. Na kolejne fakty zapraszamy za godzinę o 13. Trochę chmur dziś, trochę słońca w większości regionów. Pogodnie, zachmurzenie małe, ale na północnym wschodzie i południu okresami umiarkowane i duże. No i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 stopni na północnym wschodzie, przez około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie kraju. Chłodniej dzisiaj nad samym morzem i w obszarach podgórskich, tam 18 stopni. Nie za ciepło też w okolicach Zamku Pieskowa Skała, gdzie trwa nasza akcja filmowej mapy Polski, bo tam, jak wskazuje mapa pogody, w okolicach 17 stopni, ale za to atmosfera gorąca, więc jeżeli jesteście gdzieś w pobliżu, to zapraszamy na dziedziniec zamkowy jeszcze do 13. Będzie się naprawdę sporo działo.
1: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
19: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
20: Maciej Sztur,
21: Robert Więckiewicz,
22: Tomek Szymszajner.
23: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Nie. To no. Znaczy, zgadza się miejsce. Rzeczywiście moja przygoda z Zamkiem w Piskowej Skale rozpoczęła się od pisania książki 8 lat temu, 1 września, ale było to śledztwo od kuchni, czyli historia o wdowie, a 8 lat później postanowiłam wrócić tutaj na zamek z morderstwem i z elegancką zbrodnią i to właśnie potrójny blef.
1: No widzisz, a historia twoja w ogóle zakochania się w tym regionie Polski była związana z przeprowadzką.
0: Tak, była związana z przeprowadzką i no nie ukrywam, że fakt, że zaczęłam pisać książki o Zamku w Pieskowej i z Zamkiem w Pieskowej w tle, wzięło się od kawiarni, bo jak się człowiek przeprowadza z Krakowa na wieś, to mu może brakować życia kawiarnianego. Ze mną tak było i przychodziłam tutaj na kawę.
1: Potrójny blef to jest opowieść mocno osadzona i wpisana w historię tego miejsca, 20-lecie międzywojenne, 32 rok. Co tu się wtedy działo? Musiałaś to sprawdzić.
0: Tak, musiałam to sprawdzić. Działo się dużo. Natomiast jeśli chodzi o zamek, no bo w książce wiadomo, dzieje się dużo, bo będzie dużo morderstw. Na Zamku w Pieskowej działał wtedy hotel. Mnie w ogóle urzekła ta inicjatywa uratowania Zamku w Pieskowej Skale, który popadł w ruinę, zapoczątkowana przez Adolfa Degasińskiego, ale dobrze, nie będę o tym mówić. W każdym razie działał tutaj pensjonat.
1: Działał tutaj pensjonat i wielu gości było.
2: Pan wątpi zdolności cesarskiego generała?
1: No cesarz nie, ale czy car bym się tutaj mógł pojawić? Albo cesarz, albo jakiś taki wysoki namiestnik. Bo o tym też trochę popiszesz.
0: No tak, ponieważ postanowiłam nie tylko pokazać trochę historii okolicy i Zamku w Pieskowej Skale, ale też przywołać te nazwiska, które kiedyś tu były szalenie popularne, szalenie ważne, a teraz w zasadzie przypadły. I to jest między innymi trójca: car, Brzostowski i Bobiński, ale przede wszystkim dyrektor Zamku w Pieskowej Skale, doktor Józef Zawadzki.
1: I tych postaci znajdziecie także mnóstwo tutaj, bo tutaj artyści też mogliby się spotykać.
0: Tak, będzie Witkacy.
1: No, między innymi Witkacy i jeszcze uzdrowiskowe takie miejsca jak Goplana.
0: Tak, w ogóle wycieczkę do Ojcowa polecam serdecznie, bo z Pieskowej Skały to jest blisko.
1: Czyli można podsumować naszą rozmowę tak, że możecie przyjechać na zamek, a przy okazji śledząc historię choćby z pierwszej z cyklu twoich powieści, z powieści Potrójny blef, można ruszyć szlakiem przygód twoich bohaterów i bohaterki.
0: Można, a nawet należy, tak.
1: No, namawiamy do tego i zapraszamy. Najlepiej zrobić tak, żeby tu przyjechać z książką. Dwie już są, trzecia w drodze, jak donoszą dobrze poinformowane źródła. Potrójny blef, podwójny wstrząs. Karolina Morawiecka była naszą gościnią. No, a my za chwilę będziemy nadal zwiedzać, pani Katarzyno. Będziemy zwiedzać, drodzy słuchacze i słuchaczki.
3: A czekam, czekam z niecierpliwością do relacji zamkowego dziedzińca. Wracamy niebawem. Teraz zanurzymy się w dźwięki muzyki z filmu Potop. To kompozycja Kazimierza Serockiego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Czerwone korale, czerwone niczym win.
3: Czerwone jak Senyszyn.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

Prawie 24 minuty po 12. Słuchacie programu specjalnego Filmowa Mapa Polski RMF Classic. Zanim ponownie połączymy się z naszym plenerowym studiem, zapraszam na dwa wyjątkowe muzyczne spotkania. Najpierw zabrzmi na naszej antenie The Sound of Silence, kompozycja Paula Simona, ale tym razem w niezwykle subtelnej interpretacji Milosza Karadaglicia i 12 Ensemble. A zaraz potem pełen elegancji, lekkości i koloru Rainbow Waltz Florence'a Price'a.

0: W rytmie walca zapraszamy na ciąg dalszy akcji Filmowa Mapa Polski RMF Classic. My dzisiaj stacjonujemy z naszym mobilnym studiem w miejscu, na które według jednej z legend miał wpływ sam mistrz Twardowski. Chodzi o legendę dotyczącą tego, jak powstała skała zwana Maczugą. Nie wiem, czy to prawda i nie wiem, ile z tej legendy faktycznie jeszcze funkcjonuje w naszej świadomości, ale wiem, że za chwilę dowiemy się sporo ciekawych informacji. Zapraszam.
1: To tutaj kręcono Janosika ogniem i mieczem oraz podróż za jeden uśmiech. Dziś RMF Classic pozdrawia z zamku Pieskowa Skała.
0: A na miejscu cały czas Łukasz Wojtusik i jego kolejny gość.
2: No, nie tylko my tu jesteśmy, bo cały czas fala turystów przemierza dziedziniec, by wejść do tej części wewnętrznej, zamkowej. No, mnóstwo także gości i cytatów filmowych i serialowych dzisiaj.
3: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem... ciepło.
2: To jest ważna informacja dla tych, którzy chcieliby tutaj przybyć. Dziś jeszcze na hasło RMF Classic wchodzicie tutaj za darmo. A mówiłaś o maczuce Herkulesa. O tej maczuce sporo na pewno wie nasz gość, ale nie o maczugę będę pytał. Andrzej Feliksik, człowiek, który jest na co dzień tutaj przewodnikiem po zamku w Pieskowej Skale, zamku Pieskowa Skała, pasjonat, znawca historii, prehistorii tego regionu. Bardzo się cieszę, że przyjął pan nasze zaproszenie, panie Andrzeju. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zamek i okolice można, wiemy to już, zwiedzać na wiele sposobów, wieloma trybami, wieloma ścieżkami. Gdzie pan taką nietuzinkową ścieżką by nas pan zabrał w tej okolicy? Bo zamek to jedno, ale tak naprawdę Ojcowski Park Narodowy, tak naprawdę Dolina Prądnika. No można by tych miejsc geograficznie i nie tylko wyliczać mnóstwo.
4: Pozwoli pan redaktor, że ja się odniosę do całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
2: Bardzo proszę.
4: Ale zacznę jednak od miejsca, w którym jesteśmy, czyli od zamku w Pieskowej Skale, bo nie można nie wejść na drugi dziedziniec, a konkretnie też zobaczyć 5 wystaw, które tutaj mamy. Przecież jesteśmy oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu, więc można się spodziewać, że są to prawdziwe skarby, które tu można zobaczyć.
2: Wśród nich prace Jacka Malczewskiego.
4: A oczywiście cała ściana dzieł Jacka Malczewskiego. Ale niewątpliwie walorem też jest nasz ogród parterowy, a jak turyści są zmęczeni, to mogą odpoczywać w restauracji, doskonałej restauracji w Bastionie.
2: Wychodzimy z zamku i?
4: Pierwszy obiekt, który jest bardzo blisko zamku, to maczuga Herkulesa. Prawie przynależy do zamku, ale maczuga Herkulesa, ta niewysoka skała 25 metrów zaledwie wysokości, wprowadza nas od razu w Dolinę Prądnika, po której poprowadzi nas dwa główne szlaki turystyczne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jeden z nich to czerwony stary szlak Orlich Gniazd i uzupełniający go niebieski szlak Warowni Jurajskich. One będą nas tak prowadziły od Krakowa, czyli od starej stolicy Polski do stolicy duchowej Polski, czyli do Częstochowy, na długości 110 kilometrów, może nawet szlaki troszkę dłużej, ale do nich będą dobiegały szlaki o innych kolorach, uzupełniające żółty, zielony, czarny i inne ścieżki dydaktyczne, które będą nam pokazywały także inne walory, nie tylko te kulturowe, które są najbardziej znane, jeżeli chodzi o Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, ale także te przyrodnicze. Choć wiemy, że Wyżyna Krakowsko-Częstochowska pospolicie zwana Polską Jurą, to nie wszyscy wiedzą, że można tu znaleźć skały znacznie starsze, sięgające nie 150 milionów lat, jak te jurajskie, ale dewońskie, karbońskie, permskie, triasowe, kredowe.
2: Ja to już widzę, panie Andrzeju, że ja tu z panem weekend spędził, to mało. Ja teraz wiem, co się dzieje. Nasi słuchacze teraz, myślą sobie, zapamiętują. Pan Andrzej Feliksik, jak będziecie tutaj, proszę prosić o pana Andrzeja i spokojnie weekend z panem Andrzejem można tutaj spędzić.
4: I cały kenozoik, ale temu walorowi geologicznemu towarzyszą zwierzaki, skamieniałości, które tu kiedyś żyły na przestrzeni tych 400 milionów lat. Wszystkie znamy najbardziej amonity, nie? Te wszystkie gąbki, koralowce, jeżowce, ramienionogi, liliowce i tak dalej, więc
2: to osobna opowieść David Attenborough się tym powinien zająć na pewno. Dobrze, to zostawmy ten element. Ja pana jeszcze chciałem zapytać o rzecz bardzo ważną, bo przecież mnóstwo turystów tutaj, mnóstwo osób odwiedzających zamek Pieskowa Skała, jeżeli chodzi o ten szlak, który nas teraz najbardziej interesuje serialowo-filmowy, to o jakie seriale albo jakie historie filmowe najczęściej pana turyści pytają?
4: Są tutaj dwa typowe pytania, o najstarszy i najmłodszy film. To ten najstarszy to Cyganka Aza. Mamy akurat równą rocznicę, 100 lat od premiery tego pierwszego, a najmłodszy to film Lecha Majewskiego Młyn i Krzyż. Też nawiązuje jakby do takich historii z jednej strony związanych z obrazami Piotra Bruegla, i wprowadza nas w historię bardzo ciekawą Niderlandów. Natomiast najczęściej pytania padają tutaj o takie filmy, które turyści jeszcze pamiętają.
2: Jak Stawka większa niż życie, Janosik, trylogia.
4: No i może Podróż za jeden uśmiech, no bo ten też jest taki sentymentalny dla ludzi z mojego pokolenia.
2: Każde pokolenie znajdzie coś dla siebie. Zamek Pieskowa Skała, polecamy, zapraszamy. Jeszcze przez chwilę tu jesteśmy. Możecie do nas dołączyć z nami. Jak słyszycie, znakomity przewodnik, który świetnie opowiada i pewnie tą opowieść mógłby snuć. Ale tu się zatrzymamy. Panie Andrzeju, wielkie dzięki za spotkanie z nami w naszym terenowym studio, a my połączymy się jeszcze z wami za chwilę.
0: Tak jest.
4: Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Również pięknie dziękuję, a my w międzyczasie jeszcze wrócimy do utworów z produkcji, które powstawały w miejscu, o którym dzisiaj cały czas opowiadamy. Posłuchamy jednej z najbardziej rozczulających piosenek filmowych. To Dumka na dwa serca z filmu Ogniem i Mieczem. Jak tę pieśń śpiewają nasi dziennikarze, to możecie podpatrzeć na naszych social mediach. A na naszej antenie oryginał, wersja, którą śpiewają Edyta Górniak i Mietek Szcześniak.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
10: i Klemens prawy.
9: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
11: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
9: Codziennie.
11: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
8: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Po reklamie.

0: To był fragment koncertu na Rook de Dur Telemana, a u nas czas na podsumowania, refleksje i ostatnie myśli na temat akcji Filmowa Mapa Polski RMF Classic.
1: Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj jesteśmy w zamku Pieskowa Skała w Ojcowskim Parku Narodowym.
0: Przez całe wakacje wędrowaliśmy w naszych programach i konkursach do najbardziej filmowych miejsc w Polsce. No i dzisiaj finał tej akcji właśnie na zamku Pieskowa Skała. Po raz ostatni łączymy się z naszą radiową ekipą, którą dowodzi Łukasz Wojtusik. Mhm. Łukaszu, trochę ci zazdroszczę, bo jesteście w miejscu cudownym. No i powspominajmy trochę, bo tak się składa, że i ty, i ja mieliśmy okazję dwukrotnie prowadzić tę akcję z różnych miast. Ja byłam w Pasymiu i Lublinie, ty w Toruniu, teraz na zamku. Jakie są twoje odczucia, które miejsce będziesz wspominał najbardziej?
2: Nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie. Na pewno to ostatnia jest środa, dzisiaj się rozstaniemy. Ale spokojnie, ja myślę, że w przyszłym roku będziemy w jeszcze większej liczbie miejsc. No, ja bym tu zamieszkał, tak na weekend to bym tu przyjechał na zamek, to na pewno. A Toruń jest w ogóle pięknym miejscem z nie tylko filmowymi historiami, ale po prostu miejscem do zwiedzania, do zobaczenia. Ja smakowicie wspominam te pierniczki, nie wiem, czy pamiętacie, Zuza Majerą
3: z
2: nami.
3: Oj tak, ja też to dobrze wspominam. Pamiętam tę dziewczynę, która szkicowała nas chyba tak. W Toruniu. Tak cichutko w kąciku siedziała i w swoim szkicowniku tam pojawiały się jakieś...
2: Nasza rysunki. Słuchaczka.
3: Tak, dokładnie.
4: Pamiętam jeszcze pana Wojciecha, który Jadzie nas Michalik. Przytulał na pożegnanie w Toruniu.
5: Ja pamiętam, że Zuza mnie w Toruniu zabrała na pyszną kolację i mi za nią zapłaciła.
2: To Natalia Ryba.
3: Tak było.
2: Także jak widzicie, jak słyszycie tych także naszych prywatnych wspomnień, bo to przecież oczywiście jesteśmy z wami radiowo, ale jesteśmy też prywatnie i to są dla nas po prostu ważne wycieczki, bo przede wszystkim możemy się z wami, drodzy słuchacze, drugie słuchaczki spotkać. A dla ciebie, Kasiu, która z tych miejscowości? Pasym?
0: Tak, mnie mocno zaskoczył Pasym, bo jeżeli chodzi o Lublin, no to wiedziałam, że się nie zawiodę, ale Pasymia nie znałam wcześniej, a okazało się, że to jest naprawdę piękna miejscowość, w której mieszkają wspaniali ludzie, pasjonaci, znawcy historii, którzy mocno są zaangażowani w promowanie swojego regionu, no i to było naprawdę niesamowite móc z nimi się spotkać i porozmawiać. No i mieliśmy jeszcze Łódź po drodze, szkoda, że nie ma z nami Darka, ale z tego co wiem, on też bardzo miło wspomina ten czas, no więc chyba będziemy wszyscy często wracać wspomnieniami do tych chwil.
2: Najgorsze jest to, słuchajcie, że tych miejscowości i tych zgłoszeń od was było dużo, dużo
3: Cała
2: więcej.
3: Masa.
2: Za wszystkie bardzo serdecznie wam dziękujemy, bo ja myślę sobie tak, Kraków, Wrocław, Trójmiasto i mógłbym tak długo wymieniać, a to są tylko duże miejscowości, są też małe miejsca.
3: Tak, ja bym jeszcze postawiła takie pytanie. Co wy na to, żeby może tę akcję w przyszłym roku zorganizować też w wakacje?
2: Zaskoczyła nas. Ona zaskoczyła.
4: Ja muszę jechać jutro.
0: Ja też jestem za.
2: No więc masz odpowiedź. Masz odpowiedź, Kasiu, macie odpowiedź. Bardzo chcemy być z wami także w przyszłym roku i dołączyć kilkanaście, być może kilka miejsc na pewno na filmowej mapie Polski Anno Domini 2027.
0: To ja jeszcze tylko dopowiem, że do końca sierpnia na naszej antenie konkurs Filmowa Mapa Polski, tam też opowiadamy o tych wspaniałych filmowych miejscach, które wyławiamy z zgłoszeń naszych słuchaczy, więc jeszcze troszeczkę przedłużymy sobie te piękne momenty opowieści o filmowych miejscach. No i mam nadzieję, że za rok ta akcja nam się jeszcze piękniej rozwinie. To co? Ostatnie pożegnania? Machamy rączką?
2: Tak, nie widać tego, ale wszyscy machamy, pozdrawiamy was serdecznie,
3: machamy,
2: jeszcze przez chwilę tu
3: łzy.
2: Jesteśmy, ocieramy łzy i pamiętajcie, jak jest tutaj zamek Pieskowa Skała? Ciepło!
0: Bardzo wam dziękuję za wszystkie wspaniałe rozmowy, emocje i opowieści, których dostarczyliście nam. Mnie się również pięknie tego słuchało. Dobrego czasu na zamku. Pozdrawiam również ze studia w Krakowie, z Kopca Kościuszki. A na finał, słuchajcie, mam wspaniały temat muzyczny. Jak myślicie, z jakiej produkcji? Strzelaj, Łukasz.
2: Z Potopu już było, z Ogniem i Mieczem było.
4: Ja wiem.
2: Jadzia wie.
4: Stawka większa niż życie.
0: Tak jest. Tak jest. Ten temat właśnie teraz na finał naszej akcji na antenie RMF Classic. Muzyka oczywiście Jerzy Duduś-Matuszkiewicz.

0: Mamma mia, co to się dzisiaj działo podczas finału akcji filmowa Mapa Polski RMF Classic. Relacje z tego wydarzenia możecie jeszcze śledzić na naszych social mediach. Tymczasem zbliża się 13, to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie RMF Classic, jest 13:00, u nas czas na fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
11: Dopiero po miesiącu od wysłania amerykańskie władze otrzymały wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Według informacji uzyskanych przez naszego dziennikarza z Prokuratury Krajowej, służby dyplomatyczne polskiej ambasady w Waszyngtonie przekazały go stronie amerykańskiej dopiero wczoraj. Chodzi o wniosek wysłany z Polski 27 lipca.
12: Z taką datą pojawił się wtedy komunikat prokuratury stwierdzający, że dziś właściwym władzom USA przekazano drogą dyplomatyczną wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Tak się jednak, jak się okazuje, nie stało. W ubiegłym tygodniu zapytałem prokuraturę, na jakim etapie jest rozpatrzenie tego wniosku. Ale dopiero dziś, czyli 30 dni po informacji o przekazaniu wniosku Amerykanom, prokuratura odpisała jednym zdaniem, że, cytuję, służby dyplomatyczne ambasady RP w Waszyngtonie przy nocie werbalnej z dnia 25 sierpnia 2026 roku przekazały władzom amerykańskim wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobro. Praktycznie miało to oznaczać, że dopiero wczoraj, kilka dni po tym, jak zaczęliśmy o to pytać, zarówno w Waszyngtonie, jak w Warszawie, któryś z pracowników polskiej ambasady dostarczył w końcu do Departamentu Stanu wniosek, który miał tam trafić, przypominam, jeszcze w lipcu.
11: Dowiedział się nasz reporter Tomasz Skory. Polska kupi latające cysterny. Do sił powietrznych trafią 4 samoloty Airbus A330 MRTT. Hiszpański rząd zgodził się na podpisanie wspólnie z Polską umowy na zakup łącznie 7 takich maszyn w ramach programu SAFE za łącznie 810 milionów euro. Powietrzne cysterny będą kluczowe dla działania samolotów F-35.
13: Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. To jest czasem kilkadziesiąt minut na pełnych obrotach, w pełnym skupieniu, w pełnej aktywności. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
11: Jak informuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, nowe samoloty trafią do polskich sił powietrznych w 2030 roku. Atak na infrastrukturę obrony i bezpieczeństwa jest nieuchronny. To ostrzeżenie wystosowane przez brytyjski wywiad, a przekazane premierowi Andiemu Burnhamowi. Donoszą o tym media na Wyspach. Dlaczego akurat teraz taki komunikat?
14: Władze na Kremlu łudziły się, że następca premiera Keira Starmera okaże mniej entuzjazmu walczącej Ukrainie. Ale wsparcie, jakiego Andy Burnham udzielił prezydentowi Zełenskiemu w Kijowie, rozwiało wszelkie wątpliwości. Najbardziej prawdopodobnym celem ataków ze strony Rosji mogą być zakłady produkujące drony przeznaczone dla ukraińskich obrońców. Ponadto brytyjskie media donoszą o szykującej się wizycie Burnhama w Nowym Jorku, gdzie zamierza przeprowadzić przekonywać prezydenta Donalda Trumpa, by przekazał Kijowowi pociski przechwytujące typu Patriot, które mogą neutralizować uderzenia rosyjskich rakiet balistycznych.
11: Informuje z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Popołudniowe fakty RMF Classic.
11: Uwaga kierowcy, jedna osoba ranna w zderzeniu auta osobowego z motocyklem na A4 w pobliżu Bochni w Małopolsce. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia też na dolnośląskim odcinku A4. Dwie ciężarówki zderzyły się w pobliżu Jadwisina. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 57 groszy. Benzyny 98 7,39, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe o grosz, a oleju napędowego o 7 groszy.
10: Grzegorz Jasiński wróci w kolejnych faktach o 14. Teraz prognoza pogody. Dzisiaj w kraju zachmurzenie małe, na północnym wschodzie i południu okresami umiarkowane i duże, i tam jeszcze możliwy przelotny deszcz. A na termometrach 19 stopni teraz w Krakowie, 21 w Rzeszowie i Lublinie, 22 w Warszawie, Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim i 23 w Szczecinie. Tam dzisiaj najcieplej. Chłodniej nieco nad samym morzem i na Podhalu, tam od 17 do 19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, na wybrzeżu przejściowo porywisty, głównie wschodni i północno-wschodni. W nocy raczej bez opadów, ale temperatura znacznie spadnie i pojawią się mgły, na termometrach od 7 do 12 stopni zaledwie. Jutro za to ma być więcej słońca i cieplej, do 27 stopni.
9: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
15: Hi, this is Max Richter.
16: This is Ramin Djawadi.
17: Ludovico Einaudi.
18: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Kaufland jest
4: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest fresh. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.

24 minuty po 14:00 słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Jeszcze przed 15:00 u nas m.in. dźwięki z filmu Amelia. A w najbliższych minutach barokowy przepych i muzyka ogni sztucznych Händla. To za chwilę i będzie to wykonanie zespołu Jordi Savala Le Concert de Nation, no i pod jego batutą. A teraz zabrzmi walc z maskarady Arama Khachaturiana. Gra Królewska Orkiestra Filharmoniczna, prowadzi Jurij Simonow.

Muzyka ogni sztucznych Handla zabrzmiała na naszej antenie. Takie to oto piękne muzyczne opowieści serwujemy wam w RMF Classic, a na tym nie koniec, bo już za kilka dni u nas słuchać będziemy pięknej opowieści. Od 1 września słynną lalkę Bolesława Prusa czytał będzie jedyny i niepowtarzalny Andrzej Seweryn. To dopiero będzie frajda dla fanów dobrej literatury i głosu tego aktora, który, przyznajcie, potrafi zatrzymać naszą uwagę do ostatniego słowa. Na premierowe odcinki zapraszać będziemy codziennie od 1 września w godzinach 13.30 i 20.30. Dodajmy, że to jest nasz wspólny projekt RMF Classic i RMF FM, w którym przeniesiemy was wyobraźnią do Warszawy z XIX wieku razem ze znakomitym Andrzejem Sewerynem. Dodatkowo na naszej antenie pojawi się też konkurs, nowy konkurs zatytułowany Świat z lalki, w którym będzie można zdobyć kolekcjonerskie wydania właśnie tej powieści Bolesława Prusa. Zapraszamy już od 1 września. Ja już nie mogę się doczekać tej interpretacji Andrzeja Seweryna, którego bardzo cenię. Mam nadzieję, że wy również. Tymczasem wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas aktualnie Rumba i Jessie Cook.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Żeby rozładować właśnie atmosferę, no mówię, witajcie kochani. No i naraz ludziom brakuje tego, żeby ktoś do nich powiedział.
3: Że uwierzyć, że polityk kochani, to też człowiek?
2: Tak? Myślę, że tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Kolejne piękne barokowe brzmienia i muzyka Tomasa Olbinioniego za nami, a my wędrujemy dalej ścieżką dźwiękową RMF Classic i trochę jeszcze pięknych miejsc odwiedzimy. Za chwilę sporo francuskiego klimatu nam się pojawi, bo posłuchamy fragmentu muzyki ze ścieżki dźwiękowej do filmu Amelia, a wcześniej Edith Piaf zaśpiewa jeden ze swoich największych przebojów. Po 15:00 kolejne ciekawe informacje o wydarzeniach kulturalnych i dużo dobrej muzyki filmowej, czyli magazyn Kierunek Lato, który poprowadzi Natalia Grzeszczyk. Ja kłaniam się pięknie, dziękuję za wspólnie spędzony dziś czas i do usłyszenia znów jutro. Katarzyna Chnat.

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
5: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Zachmurzenie dzisiaj małe w całym kraju, tylko na północnym wschodzie i południu okresami umiarkowane. Tam też możliwe momentami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 24 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie kraju chłodniej nad samym morzem oraz na obszarach podgórskich około 18 stopni na termometrach. Wiatr wieje słaby i umiarkowany na wybrzeżu, przejściowo porywisty wschodni i północno-wschodni.
10: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
11: Hi, this is James Newton Howard.
12: This is Daniel Pemberton.
13: Justin Hurwitz.
14: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy popołudniowy wakacyjny magazyn w RMF Classic, w którym przede wszystkim podpowiadamy, na jakie spektakle, filmy, festiwale, spotkania, koncerty, wystawy warto wybrać się w najbliższych dniach. Trochę te podpowiedzi dotyczą tego, co jeszcze można odhaczyć w wakacje, ale trochę już będą podpowiadały, jak zapełniać swoje kalendarze od września, bo dzieje się dużo, dzieje się pięknie, mnóstwo instytucji przygotowuje nowe piękny plan na nowy sezon, bo przecież sezony zaczynają się od 1 września. My o wszystkim będziemy Wam opowiadali na naszej antenie. Poza tym mnóstwo najpiękniejszej muzyki przed nami. The Crown, Polskie Drogi, to plan na za chwilę, bo najpierw Policjanci z Miami.

0: reklama.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Za chwilę na naszej antenie muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu X-Men pierwsza klasa, ale najpierw pod osłonę nieba zabierze nas Ryuichi Sakamoto.

0: lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Marek Grechuta i Anna Waza. Chwilę na naszej antenie. Ja tylko jeszcze przypomnę, że niemal 100 dzieł nabistów, artystów, którzy wpłynęli na rozwój sztuki nowoczesnej. Zobaczyć można na wystawie czasowej Nabiści, prorocy nowej sztuki w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Prace pochodzą z polskich i zagranicznych kolekcji, w tym ze słynnego francuskiego Musée d'Orsay. Do 15 listopada można w Muzeum Łazienki Królewskie tę wystawę oglądać, a szczegóły o niej przeczytać na rmfclassic.pl.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Bo ja nie owijam w bawełnę, ja nikogo nie okłamuję, nie mam takiego powodu. Bo właśnie kiedy kłamiemy, kiedy się boimy? No ja już się niczego nie boję, zresztą chyba nigdy się nie bałam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
0: Po reklamie.

0: Siódmy taniec słowiański, opus 72 Antonina Dworzeka, wcześniej Kamil Saint-Saëns i Łabędź z Karnawału Zwierząt.
1: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.
0: Ale akurat dzisiaj bardzo z Karaibów, bo w roli głównej Henry Morgan, geniusz taktyczny, który niegdyś służył jako legalny korsarz. Jego wyprawy do Panamy stały się legendą, a popularność osiągnęła szczyty. Henry Morgan to jedna z najbardziej fascynujących i paradoksalnych postaci w historii, chociaż dzisiaj kojarzymy go głównie jako uśmiechniętego kapitana z etykiety popularnego rumu. Jego prawdziwe życie było pełne brutalnej polityki, genialnej strategii i niesamowitego awansu społecznego. Chociaż powszechnie nazywa się go piratem, Morgan działał całkowicie legalnie w świetle angielskiego prawa. Był kaprem, co oznacza, że posiadał oficjalny list kaperski od gubernatora Jamajki. Upoważniał go on do atakowania i grabienia okrętów oraz miast należących do wrogów Anglii, głównie Hiszpanów. Dla Anglików był bohaterem narodowym, dla Hiszpanów krwawym bandytą. Wbrew filmowym stereotypom o bitwach morskich, Morgan większość swoich największych sukcesów odniósł na lądzie. Był mistrzem walki partyzanckiej i zaskoczenia. Przypomnijmy atak na Portobello w 1668 roku. Miasto było świetnie ufortyfikowane od strony morza. Morgan zostawił statki daleko w tyle, podpłynął do brzegu kajakami nocą i zaatakował od strony dżungli, całkowicie zaskakując hiszpańską załogę. Najsłynniejszą operacją Morgana było zdobycie Panamy w 1671 roku. Droga przez dżunglę okazała się jednak koszmarem. Hiszpanie zastosowali taktykę spalonej ziemi, niszcząc wszelkie zapasy jedzenia. Ludzie Morgana byli tak głodni, że w pewnym momencie cieli na kawałki, gotowali i zjadali skórzane torby oraz buty, aby przetrwać. Mimo skrajnego wycieńczenia ostatecznie zdobyli i spalili miasto. Atak na Panamę odbył się tuż po podpisaniu traktatu pokojowego między Anglią a Hiszpanią, o czym Morgan rzekomo nie wiedział. Aby ułagodzić wściekłych Hiszpanów, król Karol II Stuart kazał aresztować Morgana i sprowadzić go do Londynu. Jednak na miejscu Morgan stał się celebrytą. Zamiast do lochu trafiał na salony. Ostatecznie król nie tylko go ułaskawił, ale w 1674 roku nadał mu tytuł szlachecki i mianował wicegubernatorem Jamajki. Po powrocie na Jamajkę jako szanowany urzędnik królewski Morgan przeszedł całkowitą przemianę, otrzymał zadanie oczyszczenia Karaibów z piractwa. Swoje nowe obowiązki potraktował bardzo poważnie, bezlitośnie ścigał dawnych towarzyszy broni i skazywał ich na stryczek, dbając o interesy plantatorów i legalny handel. Henry Morgan zmarł w 1688 roku, mając 53 lata. Mniej więcej przyczyną śmierci była najprawdopodobniej marskość wątroby spowodowana ciężkim alkoholizmem. Pił gigantyczne ilości rumu i madery. Choć marka rumu Captain Morgan powstała dopiero w XX wieku, idealnie wpisała się w jego legendę. Człowiek, który zmarł przez alkohol, stał się globalną ikoną jednego z najpopularniejszych trunków na świecie.
1: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
9: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
8: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
10: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Po reklamie.

0: Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. Chłodniej dzisiaj nad morzem oraz na obszarach podgórskich, bo tam 18 stopni mniej więcej na termometrach. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Zachmurzenie dzisiaj małe, na północnym wschodzie i południu jedynie okresami umiarkowane, tam też możliwe słabe opady deszczu.
1: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
2: Hi everyone, this is Trevor Morris.
3: This is Gustavo Santaolalla.
4: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
5: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Steven Price i Polowanie, wcześniej Grace Jones i Astor Piazzolla w RMF Classic. Już od 1 września Andrzej Seweryn będzie czytał Lalkę Bolesława Prusa na antenie RMF Classic. Na premierowe odcinki zapraszamy codziennie od wtorku w przyszłym tygodniu o 13.30 i 20.30. Zresztą dużo zmian i niespodzianek od 1 września na antenie RMF Classic, ale o tym powiemy Wam w odpowiednim momencie. Za chwilę Patrick Doyle, Ludovic Bochs, później coś dla miłośników literatury przygotowała Katarzyna Chnatel. Najpierw niekończąca się opowieść w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na festiwal Chopin i jego Europa, weźmiemy pod lupę szkolne wyprawki i przekonamy się, co wspólnego mają instrumenty muzyczne z badaniem lekarskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Po reklamie.

0: Książka Cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.
1: Gdzie są najpiękniejsze pola lawendy? Kiedy oglądać spadające gwiazdy? Czy jak zorganizować spływ tratwą po Biebrzy? Tego między innymi dowiemy się z Dziko Przewodnika po Polsce Anety Chmielińskiej, autorki popularnego podcastu Dziko Przygody, w którym od lat opowiada o niezwykłych tajemnicach natury. W swojej książce prezentuje 50 pomysłów na wyprawy po Polsce, zarówno w miejsca te dobrze nam znane, jak i w te, o których być może usłyszycie po raz pierwszy. Wspólnym mianownikiem jest to, że podczas wszystkich wycieczek autorka książki skupia naszą uwagę przede wszystkim na przyrodzie, ale też na ciekawej opowieści.
2: Ja generalnie uwielbiam opowieści, więc jest na przykład część rozdziałów w tej książce, które ja pisałam ręcznie w formie listów do przyjaciół. Chciałam, żeby to było właśnie w takiej formie, że ja ciebie, przyjacielu, mój najkochańszy, najdroższy, bliski, zapraszam do miejsca, które mamy w Polsce i chcę ci pokazać, co jest w nim niezwykłego, ale nie będę ci o tym opowiadać ex cathedra. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Polski, to jest nasz dom i wspólnie zobaczmy, co ciekawego tutaj jest jeszcze do odkrycia.
1: To co poleciła byś najbardziej w tej chwili latem dla tych, którzy szukają nieoczywistych miejsc w Polsce?
2: Ja generalnie jestem bardzo zagorzałym wędrowcem, więc wszystkie wędrówki są mi bardzo bliskie, ale z miejsc, które mnie może tak mocno zaskoczyły i podbiły serce, to są tratwy na Biebrzy. Po pierwsze dlatego, że ja może jakoś tak stereotypowo wyobrażałam sobie tratwę, może tak jak z filmów, czy z filmów animowanych, jako kilka takich bali związanych ze sobą sznurkiem i absolutnie nie wyobrażałam sobie jakiejś większej wyprawy taką tratwą, no i może też niekoniecznie po rzece. Tymczasem ta tradycja pływania tratwami po Biebrzy to jest coś, co na tej Biebrzy było już lata temu. Pływali na nich oryle, czyli to taka wersja biebrzańska flisaków, a teraz ta tradycja powróciła jako atrakcja. I to nie jest tratwa, która jest powiązana kilkoma sznurkami, to jest miejsce, gdzie my możemy nawet spać, bo to jest tratwa z drewnianym domkiem, którym my możemy podróżować po tym szlaku wodnym biebrzańskim, który ma nawet 100 kilometrów, jeżeli ktoś jest bardzo zdecydowany na wyzwanie, ale można równie dobrze ruszyć na jeden dzień na taką tratwę, przybić do brzegu wieczorem, można skorzystać z sauny na polu namiotowym. Z tej sauny prowadzi taka drewniana ścieżynka, gdzie właściciel tego pola namiotowego rozpala pochodnie, więc my wieczorem po takim dniu pływania po Biebrzy możemy nagrzać się w saunie, a potem schłodzić z kolei w zimnej Biebrzy, a nad naszymi głowami jest rozgwieżdżone niebo, bo to Podlasie i tej natury jest sporo i horyzont też tam jest spory, więc jest to naprawdę podbijające serce doświadczenie.
1: W książce opisów takich miejsc znajdziemy znacznie więcej. Są też praktyczne porady, jak tam dojechać, co ze sobą zabrać i czego się można spodziewać. A całość jest pięknie ilustrowana, więc cieszy też oczy. Dziko Przewodnik po Polsce Anety Chmielińskiej polecamy szczególnie w wakacje.
0: Książka Cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
1: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

Brian Ferry i John Williams, te spotkania muzyczne za chwilę, bo najpierw muzyka z przesympatycznego serialu, który podbił ostatnio serca widzów, Ta inna siostra Bennet. To nowość na antenie RMF Classic.

John Williams i Gwiezdne Wojny Skywalker. Odrodzenie w RMF Classic. Za chwilę do godziny 18 na naszej antenie jeszcze Georg Philipp Telemann i Allegro z koncertu na trąbkę D-dur oraz Annenpolka Johanna Straussa II. Pamiętajcie, że dzisiaj, 26 sierpnia, przypada Międzynarodowy Dzień Psa. Także jeżeli macie jakiegoś czworonoga obok siebie, bardzo proszę za uchem podrapać go od RMF Classic, zabrać na jakiś przyjemny spacer albo przynajmniej jakiś godny przysmaczek zorganizować z okazji święta.

0: reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Poprawia nastrój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
8: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Elbląga.
1: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zaprasza jutro mieszkańców na spacer po winnicy dzielnicy, która już wkrótce stanie się nowym domem biblioteki. W czwartek 27 sierpnia o godzinie 17 uczestnicy wyruszą w teren z przewodniczką Benitą Kończak, by odkryć historię i miejsca, obok których często przechodzi się obojętnie i nie zna się ich niezwykłej przeszłości. Miejscem startu i zakończenia wędrówki po winnicy będzie nowa siedziba biblioteki przy ulicy Saperów 14F, która mieści się w budynkach pokoszarowych. Kompleks powstał przed I wojną światową jako koszary piechoty. Przez dziesięciolecia służył wojsku, a następnie został przeznaczony na potrzeby oświaty. A to tylko początek całej tej opowieści. Szczegóły znajdziecie na stronie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.
0: RMF Classic w Elblągu 91,2 FM.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
4: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.

Erik Satie i Rzymno P.D. numer 1 przy fortepianie Daniel Warsano. To plan na za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Orchestre National de la Radiodiffusion Française, Sir Thomas Beecham, Georges Bizet i wstęp do czwartego aktu Carmen.

0: lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Urokliwy i kameralny Brushwood Festival rośnie i ewoluuje jak otaczające go magiczne lasy Trójmiasta. Zapowiadają organizatorzy festiwalu. Siódma edycja, która rozpocznie się 11 września, skręca w stronę muzyki filmowej, z którą coraz silniej związany jest dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Luc-Rostkowski. Brushwood Festival zmienia się w Brushwood Soundtracks, międzynarodowy festiwal ścieżek dźwiękowych z najlepszych filmów, gier i seriali. Po intensywnym wieczorze w Sopockiej Operze Leśnej, który odbędzie się 12 września, festiwal przeniesie się do Gdańska 13 września na najwyższym, 34. piętrze wieżowca Olivia Star. Odbędzie się kameralny i wyciszający wieczór z włoską muzyką filmową. Ale o szczegółach mówi Łukasz Luc-Rostkowski, z którym rozmawiała Jadwiga Polus.
2: I w programie mamy muzykę z La Viva e Bella, z Ojca Chrzestnego i wielu innych włoskich filmów, zagraną przez taki wyspecjalizowany w tym włoski kwartet, Alterejo String Quartet, więc ściągamy specjalnie włoskich muzyków, którzy specjalizują się w tych specyficznych wykonaniach, a oprócz tego także tutaj bardzo, bardzo talentowany włoski pianista i kompozytor Federico Albanese, z którym mieliśmy zaszczyt też pracować przy Expo Wosace w zeszłym roku. Także mamy taki wieczór bardzo kameralny i spokojny, smyczki, pianino z widokiem na zachód słońca nad Zatoką Gdańską i przede wszystkim właśnie z widokiem na ten przepiękny las, w którym to dzień wcześniej właśnie jesteśmy w Operze Leśnej z muzyką do Stranger Things, do Wiedźmina 1670, do Chłopów, do Family Adams i przede wszystkim też do filmów Davida Lyncha.
1: Szczegóły na rmfclassic.pl. Na antenie za chwilę Albert Nobbs, Robin Hood, ale jako pierwsza Dzikość Serca.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Czerwone korale, czerwone niczym win.
3: Czerwone jak Senyszyn.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

Tommaso Albinoni i Allegro z trzeciego koncertu opus 9 na dwa oboje, wcześniej Benjamin Britten i temat z przewodnika po orkiestrze. 29 sierpnia w Kościele Ewangelickim Świętego Marcina w Krakowie spotkają się muzyka, zapach i osobista opowieść o pamięci w wydarzeniu zatytułowanym Filippo Sorcinelli – Zapach muzyki. Artysta ten przybywa do Krakowa na specjalne zaproszenie krakowskiego biura festiwalowego i festiwalu Misteria Paschalia, aby połączyć świat muzyki dawnej i wyobraźni zapachowej. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. Antenę przejmuje teraz Phil Collins.

0: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol.
1: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
2: Sanostol?
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Po reklamie. Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 26 sierpnia 1956 roku Życie Warszawy informuje, że huragan, który przeszedł nad województwem szczecińskim, spowodował ogromne straty. Wiatr wiał z prędkością 38 metrów na sekundę. Rannych jest kilkadziesiąt osób, 80% regionu zostało pozbawione prądu, a Kamień Pomorski i Międzyzdroje również wody. Wichura powaliła mnóstwo drzew, tarasując drogi i torowiska. Rybacy zdążyli uciec do portów, jeden kuter będący za daleko musiał schronić się na Bornholmie. Słodko zrobiło się 26 sierpnia 1966 roku na pierwszej stronie Ekspresu Wieczornego, który informował, że w Polsce pszczelarze produkują rocznie ponad 7 milionów kilogramów miodu. Średnio z każdego ula zbiera się 6 kilogramów, a można by więcej. Trzeba tylko pszczoły dokarmiać. Rzecz w tym, że cukier jest drogi. Rozwiązanie znalazł Władysław Grabowski, pszczelarz-cukiernik. Dokarmia swoje pszczoły sokami owocowymi i warzywnymi. A przy okazji otrzymuje miód smakowy, wiśniowy, malinowy, ogórkowy i pomidorowy. Szczególnie cenny jest miód na bazie soku z pokrzywy i jarzębiny. Centrala Handlu Zagranicznego Hortex widzi w tym dobry produkt eksportowy i postuluje o rozpowszechnienie metody Grabowskiego. Tym bardziej, że tak dokarmione pszczoły dają nawet 100 kg z ula. Dodajmy, z czasem odkryto, że takie dokarmianie przynosi więcej szkody niż pożytku. A w ubiegłym roku, bardzo słabym zresztą, w Polsce zebrano 17 milionów kilogramów. Wywiad z Janem Szewczykiem, redaktorem naczelnym Nowego Tygodnika Razem, można znaleźć na łamach Kuriera Polskiego 26 sierpnia 1976 roku. Tygodnik ma się pojawić za kilka dni w kioskach. Będzie kosztował 8 zł. Sporo, ale za kolorową szatę i 48 stron ze zdjęciami wydaje się niewiele. Ma być to pismo młodzieżowe, ale nie tylko dla młodzieży. Jak zapewnia Szewczyk, będzie łączyć pokolenia i całe rodziny znajdą w nim coś dla siebie. Potwierdzam, tak było. Okazuje się, że metoda internetowego oszustwa na spadek była stosowana już w PRL-u, choć wtedy nie było internetu. 26 sierpnia 1986 roku Ekspres Wieczorny pisze o kobiecie, która w zamian za sporą sumę pieniędzy oferowała zrzeczenie się spadku po siostrze z Holandii. Naciągnęła w ten sposób trzy naiwne mieszkanki Poznania. Milicja szybko odnalazła spadkobierczynię Henrykę N., ale ta grała w czuba, czyli zasłaniała się chorobą psychiczną, co zresztą było prawdą. Niestety nieprawdziwy był spadek, a pieniądze? Pieniądze przepadły.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
2: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3+3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
2: Po reklamie. RMF Classic. Muzyczne wspomaganie kierownicy.

0: These Days Aleksisa Fręcza, wcześniej Giuseppe Verdi, filharmonicy wiedeńscy Herbert von Karajan i Marsz Triumfalny z Aidy.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Zanim Andy Warhol stał się jednym z najbardziej albo i najbardziej rozpoznawalnym artystą świata, przez lata był po prostu nieśmiałym chłopakiem, młodym rysownikiem, ilustratorem, projektantem, człowiekiem pracującym dla magazynów, wydawnictw, agencji reklamowych i świata mody. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki pokazuje drogę, jaką przebył ten artysta, prezentując ponad 60 oryginalnych rysunków, do druków, polaroidów, filmów, plakatów, monumentalną instalację Cow Wallpaper o powierzchni ponad 30 metrów kwadratowych, pierwsze numery magazynu Interview, stroje z tkanin zaprojektowanych w latach 50. przez tego artystę i pełny zestaw książek i okładek płyt winylowych, również przez niego zaprojektowanych. Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie do 27 września można oglądać tamtę wystawę. Antenę RMF Classic przejmuje Mama Kaseliot.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wielkiej nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
2: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
3: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
4: Rozjeżdżę za kilka minut na antenie RMF Classic, ale najpierw Gioachino Rossini i fragment uwertury do Wilhelma Tella. Gra Królewska Orkiestra Filharmoniczna z Londynu, dyryguje Lamberto Gardelli.

Take Me to Church w wyjątkowej interpretacji. W RMF Classic Los Lobos i La Bamba za chwilę. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie w popołudniowym wakacyjnym magazynie, w którym podpowiadamy, na jakie kulturalne wydarzenia zwrócić swoją uwagę. Kontynuacja podpowiadania jutro od godziny 15. Już zapraszam. A za dzisiaj dziękuję, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
5: Hej, już jesteśmy.
4: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
6: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
7: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
6: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Po reklamie. Przynosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o ruinach, duchu i o znaczeniu nawet skromnego piękna. Bernard Newman to Anglik, który w latach 30. XX wieku zwiedził całą Polskę na rowerze. Czytaliśmy jego wspomnienia wiele razy. Podziwiał też Warszawę. Mało kto wie, że w 1945 roku wrócił do Polski. Jeszcze komuniści w niej nie wzięli wszystkiego w garść. Jeździł gdzie chciał i powstał z tego solidny reportaż. Opisywał także Warszawę. Nikt, kto nie widział tego na własne oczy, nie zrozumie życia w mieście, gdzie wszystko zostało zniszczone. Bombardowania w Wielkiej Brytanii już były ciężkie do zniesienia, lecz oznaczały przecież zburzenie domów stojących przy paru ulicach, a ich mieszkańcy stłoczyli się u sąsiadów. W Warszawie nikt nie miał takich sąsiadów, ponieważ każdy dom był ruiną. A jednak, mimo ciosów, jakich nie zaznał żaden inny cywilizowany obszar, Warszawa nie była martwym miastem. Wręcz przeciwnie, kipiała życiem. Jej cegły i kamienie wysadzono w powietrze, ale duch warszawiaków był niepokonany. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem Warszawę po wojnie, poczułem, jakbym dostał w twarz. Zniszczenia były tak brutalne i tak powszechne. Potem jednak oderwałem wzrok od potrzaskanych ścian i spojrzałem na uśmiechnięte twarze. Nie było w nich śladu rozpaczy. Zamiast niej wyraźna determinacja, by rozpocząć wszystko od nowa. I zwrócił uwagę na coś, co mógł dostrzec chyba tylko cudzoziemiec. Na każdym rogu, pod osłoną ponurych ruin, które kiedyś były domem, stał na chodniku stragan z kwiatami. Jaskrawe kolory jesiennych kwiatów odcinały się żywo na tle szarych zwałów gruzu. To było tak typowe dla Polaków. Stragany z kwiatami w środku ruin, gdzie zwyczajnie praktyczny człowiek nalegałby, żeby przeznaczyć każdego pensa na sprawy materialne, skupiając na nich wszelkie wysiłki. Jakaś kobieta przystanęła, jej buty składały się z pasków płótna przytrzymywanych tasiemkami. Suknię miała wytartą i połataną. Przeliczyła swój bezcenny zapas złotówek. Może miała kupić chleb, lecz zamiast tego kupiła kwiaty. To, co ciało straciło na pożywieniu, duch zyskał na animuszu. Uśmiechnęła się odchodząc, przyciskała usta do kwiatów niczym do skroni dziecka. Newman sumował: im brzydsze okoliczności, tym ważniejsza jest rola piękna.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na festiwal Chopin i jego Europa, weźmiemy pod lupę szkolne wyprawki i przekonamy się, co wspólnego mają instrumenty muzyczne z badaniem lekarskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit.
8: Lody, lody! Zapraszam!

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dobry wieczór w środę 26 sierpnia. Dziś słońce wzeszło o 5:46, a zaszło o 19:37. Już o ponad 2,5 godziny dzień jest krótszy w porównaniu do najdłuższego dnia w roku. O tej porze Wenus chowa się już pod horyzontem. Za to nad południowo-wschodnim widnokręgiem odnajdziemy Księżyc na 2 dni przed pełnią w gwiazdozbiorze Koziorożca. Natomiast w drugiej części nocy zobaczymy Saturna w rybach, Marsa w bliźniętach i Jowisza w raku. Do obserwacji Urana w byku i Neptuna w rybach potrzebny będzie jednak teleskop. Na porannym niebie pojawią się już gwiazdozbiory nieba zimowego. Orion z charakterystycznym pasem i wielką mgławicą, Wielki Pies z najjaśniejszą gwiazdą nocnego nieba Syriuszem, nazywanym Psią Gwiazdą, Byk z najjaśniejszą gwiazdą Aldebaranem i piękną gromadą otwartą gwiazd Plejadami, Bliźnięta z 2 najjaśniejszymi gwiazdami Kastorem i Poluksem oraz mgławicą Eskimos, Woźnica wysoko nad Orionem z najjaśniejszą gwiazdą Kapellą oraz Mały Pies pod Bliźniętami z najjaśniejszą gwiazdą Procjonem. Na niebie jest też wiele mniejszych i słabo rozpoznawalnych gwiazdozbiorów. Na przykład Lisek, Strzała, Delfin i Źrebie. Te małe gwiazdozbiory znajdziemy między Pegazem, Łabędziem i Orłem. Innym przykładem jest Trójkąt i Baran, między Bykiem, Perseuszem, Andromedą i Rybami, czy też Jednorożec między Małym i Wielkim Psem. Całe niebo jest podzielone na 88 gwiazdozbiorów, co ułatwia współczesnym orientację na sferze niebieskiej. Z czego aż 7 wprowadził na niebo Jan Heweliusz. Są to Ryś, po łacinie Lynx, Psy Gończe, czyli Canes Venatici, Mały Lew, Leo Minor, Lisek, czyli Vulpecula, Jaszczurka, czyli Lacerta, Sextans i Tarcza Sobieskiego, Scutum Sobiestianum, wprowadzony przez Jana Heweliusza w 1684 roku dla upamiętnienia króla Jana III Sobieskiego po jego słynnej wiedeńskiej wiktorii.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Mimo to ledwie daję sobie radę z własnymi myślami. Martwię się stale o dom, dzieci i laboratorium. Ale nawet na chwilę nie zapominam, że utraciłam Piotra. Tyle tylko, że trudno mi myśleć o nim. Ze skupieniem i niecierpliwie wyglądam chwili, kiedy będę w stanie to uczynić. Znoszę jakoś życie, ale wydaje mi się, że już nigdy nie będę potrafiła się nim cieszyć, choć tak wiele mi pozostało. Nie jestem bowiem osobą pogodną i wesołą z natury. Czerpałam dotąd odwagę ze spokoju ducha, jaki cechował Piotra, ale to źródło wyschło. Byłeś ucieleśnieniem uroku i szlachetności, a także najwspanialszych talentów. Zanim cię poznałam, nie spotkałam nikogo podobnego do ciebie i nigdy potem nie widziałam osoby równie doskonałej. Gdybym cię była nie poznała, nigdy bym nie przypuszczała, że w ogóle można być takim człowiekiem. Uzupełniali się. Ona twardo stąpająca po ziemi, cierpliwa, świetnie zorganizowana, odważna, o bardzo silnej osobowości. On nie potrafił skoncentrować się przy najmniejszym hałasie. W pracy zatracał się całkowicie. Raz, sam opowiadał tę anegdotę, nie zauważył, że woźny zamknął laboratorium na uczelni od zewnątrz. Żeby się wydostać, Piotr ze studentami musieli jeden po drugim ześlizgiwać się po rynnie. Jednak jak wspomina wnuczka Hélène Langevin-Joliot, potrafił harować jak wół przez 3 miesiące, by potem przez pół roku nie tknąć fizyki w ogóle. Piotr Curie uważał, że w matematyce Maria jest lepsza od niego. Ona podziwiała pewność i dyscyplinę rozumowania, zadziwiającą elastyczność, z jaką Piotr może zmieniać przedmiot badań. Bez śladu rozpaczy w głosie. Paryż, 5 listopada 1906 roku. Dawno na wykład nie oczekiwano z takim podnieceniem. Tłum na dziedzińcu Sorbony zebrał się już w południe, 1,5 godziny przed czasem. Ludzie stoją grupami. Dziennikarze, artyści, naukowcy, fotoreporterzy, studenci, arystokraci, zwykli gapie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Prognoza na jutro.
10: W czwartek zachmurzenie na ogół będzie małe, na wschodzie i krańcach południowych Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie jutro możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 21 na północnym wschodzie, około 23. W centrum do 26 stopni Celsjusza na południu Polski.
11: Daje wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Żeby rozładować właśnie atmosferę, mówię, witajcie kochani. No i naraz ludziom brakuje tego, żeby ktoś do nich powiedział,
3: że uwierzyć, że polityk kochani, to też człowiek?
2: Tak? Myślę, że tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, inteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
5: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie. Na dobranoc. Kojąca muzyka w RMF Classic.

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na festiwal Chopin i jego Europa, weźmiemy pod lupę szkolne wyprawki i przekonamy się, co wspólnego mają instrumenty muzyczne z badaniem lekarskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
1: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie. To, co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Bo ja nie owijam w bawełnę, ja nikogo nie okłamuję, nie mam takiego powodu. Bo właśnie kiedy kłamiemy, kiedy się boimy? No ja już się niczego nie boję, zresztą chyba nigdy się nie bałam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Seneszyn.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Od razu poczuła spadek temperatury na plecach, chociaż teraz było lato i za dnia całkiem upalnie, a gwałciciel zaatakował Ewę późną jesienią. Tutaj zabezpieczono ślady włamania. Zamek otwarto wytrychem. Starzy technicy tłumaczyli, że włam był jedynie formalnością, bo drzwi były tak stare, że wystarczyło kopnąć, żeby odpuściły. Agresor nie musiał się przeciskać przez wąskie okna w piwnicy. Po prostu zszedł na dół i zaczekał na Ewę w domu, a kiedy wróciła, zaatakował. Elena dotarła do piwnicy przerobionej na mieszkanie. Wyciągnęła rękę i już miała zapukać, jednak w ostatniej chwili się powstrzymała. Drzwi były teraz metalowe, a klucz antywłamaniowy. Chociaż tyle, pomyślała. Zdecydowała, że wróci pomówić z Ewą za dnia. Pora nie była właściwa na budzenie starych demonów. Zawróciła do auta i ruszyła Wisłostradą do swojego mieszkania na Żoliborzu, ale po drodze dręczyła ją myśl, że ona także mieszka na parterze. Nie ma kota ani żadnych innych zwierzaków, jednak często wychodząc do pracy zostawia okno balkonowe otwarte, choćby po to, żeby przewietrzyć. Gdy rodzina zwracała jej na to uwagę, zawsze powtarzała, że nie trzyma w domu żadnych cennych rzeczy. Czasem żartowała, że mogłaby wcale nie zamykać drzwi, bo u niej nie ma czego kraść. Znała wszystkich sąsiadów, czyli ledwie 7, a większość to starsze, przemiłe osoby. Czy jednak przybyłyby jej na pomoc, gdyby ktoś chciał ją zgwałcić? To, że bardzo często śpi przy otwartych na oścież drzwiach balkonowych, też jej nigdy nie zajmowało. A w końcu na jej mikroskopijny tarasik można się wspiąć, przeskakując barierkę, jak do mieszkania Alicji. Lena ani razu nie sprawdzała wcześniej, czy ktoś na nią nie czatuje, zanim weszła do środka. Nigdy jeszcze nie bała się, kiedy otwierała drzwi wejściowe. Przeciwnie, towarzyszyło jej uczucie ulgi i błogiego poczucia bezpieczeństwa. Bo jeśli coś złego może spotkać samotną kobietę, to przecież w mieście, w opuszczonym parku albo lesie. Nie we własnym domu. Aż się wzdrygnęła, widząc pogrążone w ciemnościach wejście do klatki. Siedziała jeszcze jakiś czas w samochodzie i rozmyślała o tym, że takie samo podejście miały skrzywdzone kobiety. A on to wiedział i wykorzystał. Ich wiarę w to, że we własnym domu nic im nie grozi. Przychodząca wiadomość wyrwała ją z rozmyślań. Spojrzała na ekran i zdecydowała, że napisze do brata, jak tylko się wykąpie. Wzięła swoje rzeczy, zamknęła samochód i ruszyła do schodów. Domofon w jej klatce był sprawny, ale pewnie któryś ze staruszków znów nie trzasnął nim właściwie, bo drzwi były lekko uchylone. Lena pstryknęła włącznik światła. Nie zadziałał. Westchnęła zrezygnowana, że jutro koniecznie musi napisać do administracji. Coś było nie tak z tą instalacją. Ostatnio żarówki w kółko się przepalały albo ktoś je kradł. Sąsiedzi nieustannie o tym plotkowali. Nagle coś ją tknęło i zobaczyła przesuwający się cień na półpiętrze. Niewiele myśląc, sięgnęła do kabury. Wyjęła pistolet. Wymierzyła na oślep i czekała, aż wzrok przyzwyczai się do ciemności. W tym czasie drugą ręką szukała w kieszeni podręcznej latarki. Postać się poruszyła. Lena była już pewna, że ktoś tam się czai.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.